0: Muzyka wybrana na lato.
1: Czwartek, drugi dzień lipca, na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was o poranku na wiadomości.
2: Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. Doszło także do pożaru hotelu przy centralnym bulwarze Szewczenki. W jednym z bloków zawaliło się 6 kondygnacji, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Mieszkańcy schronili się w stacjach metra. Polskie i sojusznicze myśliwcy tymczasem zakończyły już poranny dyżur związany z rosyjskim atakiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że samoloty wróciły do baz, a podczas działań nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz informacje z oceanu, bo wszyscy trzej współgospodarze mundialu, czyli USA, Meksyk i Kanada, awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie mecze i nie stracili jeszcze ani jednego gola. O ćwierćfinał zagrają z Anglią. Amerykanie zmierzą się z Belgią, a Kanada po zwycięstwie nad RPA z Marokiem. Teraz informacje z kraju. Front burzowy przemieścił się z Polski nad Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią około godziny 3:00 nad ranem przestały obowiązywać w Polsce ostatnie alerty burzowe. Teraz czeka nas też ochłodzenie w całym kraju, czyli wyczekiwana chwila oddechu. Strażacy jednak dalej będą zmagać się ze skutkami wieczornych burz. Przypomnijmy, tylko w Lubuskiem i w Wielkopolsce interweniowali w sumie ponad 600 razy. Aktualne ostrzeżenia IMGW dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i jeszcze do rana obejmują całą wschodnią Polskę. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się teraz, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek w faktach. Co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
3: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
4: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
3: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
4: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
3: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Troszeczkę zaczniemy odpoczywać od upałów. To jest miła informacja. Na południu i południowym wschodzie kraju jeszcze mogą pojawiać się opady deszczu, a na południowym wschodzie opady deszczu, a także burze ostrzegają synoptycy. Temperatura o poranku w tej chwili najwyższa w Rzeszowie to 20 stopni, a najmniej ciepło jest w Kłodzku, to na Dolnym Śląsku i w Resku, oczywiście zachodniopomorskie. Co czeka nas w ciągu dnia? A no jeszcze chmury będą się pojawiały, jak wspominałem, na południowym wschodzie kraju opady deszczu mogą się pojawiać, no ale temperatura już nigdzie nie przekroczy 30 stopni i to jest miła informacja. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr zacznie się nam troszeczkę poprawiać, dzisiaj po południu osiągnie stan obojętny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Rozpoczynamy dobre poranne granie. Jest drugi dzień lipca. Za oknami, no dobrze, jest już dzień. O tym dniu opowiemy sobie za kilka chwil. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Drugi dzień lipca w kalendarzach, to już 183 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 19 minut po czwartej, a zacznie zachodzić punktualnie o 21:00. 16 godzin 40 minut, tyle ma potrwać spotkanie z naszą najjaśniejszą gwiazdą. Na pewno świecić będą blaskiem odbitym dzisiejsi solenizanci. A na liście Jagoda, Maria Urban, Piotr Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Od nas oczywiście wszystkiego najlepszego. No proszę, literka B dzisiaj rządzi. I jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy Dzień Dziennikarza Sportowego. No roboty mają pełno, sporo rozgrywek jeszcze trwa. Przede wszystkim Mundial, Wimbledon i tak dalej. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. Dziś także Międzynarodowy Dzień UFO. O! Zdziwienie. O UFO też sobie opowiemy, no bo kto z nas chociaż raz w życiu nie spotkał się z obcą cywilizacją? Żartowałem.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: O reklamie.
0: Na Podhalu o poranku w wielu miejscach może pojawiać się gęsta mgła, także deszcz. Tak będzie dzisiaj w Zakopanem przez sporą część dnia. Dopiero późnym popołudniem zapowiadane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna dzisiaj 18 stopni, w Nowym Targu nieco lepiej, bo do 21 zapowiadają synoptycy, ale wszędzie w całym regionie jeszcze do popołudnia, jak wspominałem, opady deszczu.
1: Radio Alex.

0: 1:16 finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglicy wczoraj z piekła do nieba. 2:1 z Demokratyczną Republiką Konga. Harry Kane, no, geniusz. Belgia pokonała Senegal 3:2, a Stany Zjednoczone, Bośnię i Hercegowinę 2:0. Takie rzeczy działy się jeszcze dzisiaj w nocy na Mundialu, a nasze oczy skupione będą o godzinie 21:00 na poczynaniach Hiszpanów. Zagrają z Austrią, a o 1:00 w nocy, czyli już kolejnej doby, Portugalia podejmować będzie Chorwację. Tak się zastanawiam, dlaczego mecz dwóch europejskich drużyn jest o tak późnej porze. No to dzisiaj w Portugalii i Chorwacji spać raczej nie będą, a jutro nad ranem Szwajcaria podejmować będzie Algierię. No tak, wskazani są jako gospodarz. Kibiców futbolu pozdrawiamy. Wimbledon, dzisiaj dwa polskie akcenty. No właśnie, tutaj będziemy mieli zagwozdkę, bo Iga Świątek i Kamil Majchrzak niemalże o tej samej porze, po godzinie 14:00, pojawić mają się na korcie. Trzymamy kciuki niezmiennie za naszych. Pamiętajcie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji

0: termoszaflary.com.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Jak powiedział jeden mędrzec, przyjaciel widzi lepiej niż lustro. Warto zadzwonić może do przyjaciela. Może nie o tej porze, bo niektórzy mają wakacje, no i po prostu oddają się błogiemu lenistwu albo po prostu śpią. Nasi dziennikarze czuwają, sprawdzają, co ważnego dzieje się wokół nas. Ich raport w wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu zamknięte na wniosek jego właścicielki. 8-latek z Rabki Zdroju uratował życie swojej mamie. W części z kraju i ze świata gwałtowne burze przeszły nad Mazowszem i województwem świętokrzyskim. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram.

0: bevuto al ristorante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Po reklamie.
3: Dziś czwartek, to drugi dzień lipca. Na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
4: Anna Krudek. Zapraszam. Na wniosek właścicielki schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu powiatowy lekarz weterynarii wydał decyzję o jego zamknięciu. Od kilku miesięcy wokół placówki narastały kontrowersje. Organizacje prozwierzęce zwracały uwagę na fatalne, ich zdaniem, warunki przetrzymywania zwierząt. Przed schroniskiem odbył się też protest, w którym wzięła udział także influencerka Laluna. Od tego czasu odbywały się w nim wzmożone kontrole inspektorów, lekarzy weterynarii oraz policji. Kilka dni temu ich intensywność jeszcze mocniej wzrosła.
5: Policjanci nie ujawnili, żeby był naruszony dobrostan zwierząt. Zostało również udokumentowane w protokołach oględzin tego miejsca. Ludzie, że oględzinowali się pod kątem przekroczenia dozwolonej temperatury dla zwierząt, też przy samego zdrowia zwierzęcia. Oceny zwierząt dokonywał lekarz weterynarii. Lekarz właśnie podczas tych kontroli zwrócił uwagę na naprawę ogrodzenia zewnętrznego, doprowadzenia pomieszczeń przeznaczonych do utrzymywania młodych oddzielonych od matek i zapewnienia właściwej kontroli na stan zdrowia zwierząt i pełnej opieki weterynaryjnej. Jego wytyczne, które schronisko musiało też poprawić.
4: Mówił rzecznik nowotarskiej policji Łukasz Burek. Co dalej z przebywającymi w schronisku zwierzętami? Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
4: 8-latek z Rabki-Zdroju uratował życie swojej mamie. Za bohaterską postawę został uhonorowany przez burmistrza miasta. Chłopiec zachował zimną krew, wezwał pomoc i wykonywał wszystkie polecenia dyspozytora numeru 112. Dzięki jego opanowaniu i znajomości zasad pierwszej pomocy udało się uratować życie jego nieprzytomnej mamie. Jak podkreślają ratownik medyczny i pielęgniarz uczestniczący w akcji, 8-latek wzorowo współpracował z dyspozytorem, postępował dokładnie według podawanych instrukcji i przygotował dom na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Służby wystąpiły o jego oficjalne uhonorowanie. W miniony poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie z chłopcem i jego rodziną. Burmistrz przyznał mu dwa wyróżnienia. W imieniu własnym oraz gminy. Jak podkreślił młody bohater, właściwego zachowania w takich dramatycznych sytuacjach nauczyli go rodzice i nauczyciele ze szkoły podstawowej numer 1. Na koniec dobra wiadomość dla rodziców w Jabłonce. Podpisano umowę na budowę gminnego przedszkola. Zgodnie z harmonogramem realizacja całego przedsięwzięcia ma potrwać 29 miesięcy. Samorząd zapowiada, że będzie na bieżąco informował mieszkańców o postępach prac na placu budowy. Tyle z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
7: Burze znów przetoczyły się przez Polskę, grzmiały na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Świętokrzyskiem.
8: Strażacy w tym ostatnim regionie interweniowali prawie 400 razy. Nawałnica uszkodziła ponad 40 dachów, podtopionych zostało prawie 100 budynków.
7: Burza przeszła także nad Warszawą, dając się tam mocno we znaki kierowcom.
9: Dawno nie było takiego deszczu, takiej sytuacji.
10: Dawno, no.
9: Dużo wody na jezdni po prostu?
10: Dużo, tak, no. Sporo jest. Kałuże, no co, ciemno.
9: Zaskoczyła pana taka pogoda, ten deszcz?
10: No, trochę tak. Spodziewałem się, że będzie tak jakieś oberwanie chmury, ale nie aż takie, no. Nie aż takie.
8: Usłyszał od kierowców w stolicy Michał Dobrołowicz.
7: A dziś mapa IMGW z ostrzeżeniami już tylko pierwszego stopnia. Dotyczą głównie północno-wschodniej Polski. Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, ale to najcieplej to już tylko 20 stopni Celsjusza w Kłodzku czy Resku. W tej chwili natomiast po 13 kresek. Jest takie wakacje w klimacie mocno umiarkowane.
8: Co najmniej 5 ofiar i ponad 30 osób rannych w ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów.
7: W kierunku Kijowa Rosjanie wystrzelili dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych w ataku, który według ukraińskich mediów może okazać się jednym z najpotężniejszych ataków powietrznych w całej trwającej wojnie. Użyto m.in. hipersonicznych rakiet Zircon. W powietrzu operowało 10 rosyjskich bombowców strategicznych. Na filmach serię pocisków, które trafiały w wybrane cele w
11: Kijowie.
8: Efekt: w samej stolicy zniszczone budynki mieszkalne oraz hotel w centrum miasta. Do 5 czasu lokalnego władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 8 miejscach.
7: Tym zniszczonym hotelem City Hotel Residence w dzielnicy Szewczenkowskiej, ale zawalił się także 9-piętrowy budynek cywilny w kijowskiej dzielnicy Desniański. Ratownicy wciąż pracują tam nad wydobyciem ofiar uwięzionych pod gruzami. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło, że operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zakończono.
8: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
7: Dowództwo dziękuję natowskim sojuszniczym siłom powietrznym AIRCOM za wsparcie oraz siłom powietrznym Francji Armée de l'Air, bo to właśnie francuskie samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowanie także do holenderskich sił zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej.
3: Osiemnaście stopni to maksymalna temperatura przez kilka najbliższych dni. W Zakopanem takie wartości będziemy oglądali. Noce coraz bardziej rześkie. Patrzę na kolejne, 12, 11. No, rzeczywiście zdecydowanie odpoczywamy od wysokich temperatur. Ciśnienie na Podhalu delikatnie nam wzrośnie. W tej chwili wynosi 1016 hektopaskali. Biometr nie najlepszy, choć w ciągu dnia nieco ma się poprawiać. Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Witamy o poranku w ten wakacyjny czas. U nas muzyka wybrana na lato. Marek Boc, zapraszam na kolejną godzinę naszego muzycznego spotkania.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, ale też spoglądamy sobie w horoskop. Dzisiaj na początek rak. Domowe sprawy i relacje z bliskimi będą dziś źródłem dobrego nastroju. Nawet drobny gest lub miłe słowo mogą sprawić, że ten dzień zapamiętasz wyjątkowo ciepło. Teraz strzelec. Przed tobą dzień pełen nowych inspiracji i okazji do poznania interesujących ludzi. Nie odrzucaj spontanicznych propozycji, bo jedna z nich może okazać się początkiem ciekawej przygody. I jeszcze waga. Twoje umiejętności łagodzenia napięć okaże się dziś wyjątkowo cenna. Kiedy inni będą szukać rozwiązania, ty bez większego wysiłku znajdziesz sposób, by pogodzić różne oczekiwania.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lata.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nic tak nas nie interesuje, kiedy są wakacje, jak pogoda. No właśnie, po upałach przyszedł czas na gwałtowne burze. Te dzisiaj będą powoli odchodziły gdzieś za wschodnią granicę. Obecnie przewidywane jest też obniżenie temperatury. A co czeka nas w kolejnych dniach? No nie oznacza, że temperatury wrócą do pełnej normy w najbliższych tygodniach. Na przykład w tygodniu od 13 do 19 lipca maksymalne temperatury w niektórych regionach mogą osiągnąć średnią na poziomie 29 stopni. W kolejnych trzech tygodniach, aż do 9 sierpnia, w większości Polski przewidywane są temperatury maksymalne na poziomie 26-27 stopni. To normalny człowiek jeszcze jest w stanie to znieść. Delikatny optymizm pojawił się. Model prawdopodobieństwa wystąpienia temperatur powyżej 30 stopni w najbliższych tygodniach nie przekracza 20%. Czyli być może nie dopadnie nas kolejna gorączka wakacyjnego szaleństwa. Zapraszam. Szczegóły prognozy pogody na dzisiaj i najbliższy czas już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dąb Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
1: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
5: W Zakopanem, Rabce, Zdroju i Bukowinie Tatrzańskiej termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Do około godziny 9 mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Kolejna fala opadów prognozowana jest około południa. Dopiero po godzinie 15 pogoda zacznie się poprawiać. Na niebie pojawi się częściowe zachmurzenie, a słońce będzie coraz częściej przebijać się przez chmury. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

0: czwartkowym poranek z muzyką wybraną na lato. Niektórzy przeżyli wczoraj szok na stacjach benzynowych, bo nagle się okazało, że to wszystko kosztuje drożej. Tak jest, skończył się CPN. No i wyższy VAT wrócił, wróciła akcyza, ale liczymy na to, że ceny paliw mimo wszystko w te wakacje będą jeszcze niższe, bo przecież lubimy podróżować, prawda? A swoją drogą to nie jest tak, że te obniżki wzięły się znikąd. I tak jak o społeczeństwo, czyli pan, pani i pan też, ja pani może, nie? Zapłacimy za to wszystko, bo podobno kosztowało to budżet państwa ponad 4,5 miliarda złotych. A potem, gdzie indziej, może być kołderka za krótka. No dobrze, zostawmy kołderkę, choć pewnie w ostatnich nocach mało kto z nich korzystał. No, ciepłe kołdry na pewno długo do nas nie wrócą. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeżdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dzisiaj szykuje się wielkie święto w jednej z ciekawszych miejscowości w Stanach Zjednoczonych, Roswell, bo tam dzisiaj wielkie świętowanie Międzynarodowego Dnia UFO. Przyznam szczerze, patrząc na wczorajsze burzowe niebo, też się zastanawiałem, czy to nie są obcy i nie karzą nas za coś, tylko do końca jeszcze nie wiem za co. A na pewno wiedzą, co dzieje się wokół nas, nasi dziennikarze. Zapraszamy na kolejną porcję wiadomości punktualnie o godzinie 8.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Co dalej ze zwierzętami z zamkniętego schroniska w Nowym Targu? Zakopane z dwoma nowymi liniami komunikacji miejskiej. W drugiej części serwisu nie rotacyjna, a stała ma być obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też,
5: to poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
8: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ład rania do rania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Tatrzańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Joho!
9: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
0: Już 8 na zegarach, w czwartkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejne najważniejsze wiadomości.
1: Anna Grudek, zaczynamy. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał w tej sprawie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, na którym poinformował, że na prośbę właścicieli schroniska powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Targu wykreślił go z rejestru zakładów i podmiotów. Na spotkaniu był obecny również burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.
12: No, konkluzja jest taka, że wójtowie, burmistrzowie z 43 gmin, które do tej pory miały umowę z tym schroniskiem, no szukamy nowych schronisk. schronisk, z którymi podpiszemy umowę i tam te psy przeniesiemy.
2: Ale to chyba będzie bardzo trudne.
12: To jest 14 schronisk w całej Małopolsce. No a myślę, że ewentualnie gdzieś będzie, nie wiem, po sąsiedzku, a nie za daleko, no to te samorządy to może gdzieś będą szukać dalej.
1: Z burmistrzem Nowego Targu Grzegorzem Watychą rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. A my w Radiu Alex z pewnością będziemy do tego tematu jeszcze wracać.
6: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, ulica Iwańska w Dzianiszu będzie dzisiaj zamknięta w godzinach od 8 do 18. Jak informuje Urząd Gminy Kościelisko, utrudnienia są związane z częściowym remontem nawierzchni.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jak już wiecie z Radia Alex, w Zakopanem wystartowały dwie nowe linie autobusowe komunikacji miejskiej. Połączyły Cyrle, Olcze i wylot Doliny Strążyskiej z centrum miasta. Jak dowiedziała się nasza reporterka, obie będą obsługiwane przez prywatnych właścicieli firm przewozowych spoza Podhala. Do dyspozycji pasażerów są busy, nieco mniejsze niż miejskie autobusy.
11: Mają tabliczki, mają szatę graficzną, jako to komunikacja miejska, linia numer 13, linia numer 18. No oczywiście staje na wyznaczonych stanowiskach. Kursuje tak samo jak komunikacja miejska, natomiast jest to technicznie prywatny przewoźnik, któremu zostało to zlecone. Być może w przyszłości powiększymy tabor i to się zmieni, natomiast na ten moment jesteśmy w stanie wykonać to tylko w ten sposób. No też nie zgłosiło się wielu lokalnych wykonawców. Firma zewnętrzna zgłosiła się nie z terenu Podhala.
1: Wszystkie zniżki na przejazdy pozostaną takie jak w komunikacji miejskiej. Posiadacze karty mieszkańca korzystają z przejazdów bezpłatnie, mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Burmistrz Czarnego Dunajca bez wotum zaufania i absolutorium. Będzie referendum? Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
13: To była pracowita noc dla strażaków.
14: W związku z burzami, które przechodziły nad Polską, interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy.
13: Teraz Kacper Wróblewski, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
15: Jak powiedział mi brygadier Karol Kroć, strażacy pracy mieli sporo w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu i na Kujawach.
16: Występowały sytuacje związane z podtopieniami, uszkodzeniami infrastruktury, ale przede wszystkim ucierpiały też budynki i tutaj te straty wydają się być największe.
15: W niektórych miejscach Straż Pożarna nadal usuwa skutki nawałnic. Najważniejsza informacja, którą otrzymałem od strażaków, jest taka, że w związku z silnymi burzami nikomu nic się nie stało.
13: Na pewno możemy liczyć na wsparcie sekretarza stanu USA Marco Rubio w procesie przekształcania rotacyjnej obecności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce w obecność stałą. Takie zapewnienie przekazał w Waszyngtonie Pawłowi Szuchowskiemu szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.
17: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio. To dzisiaj
18: co powiedział właśnie na temat stałej obecności wojskowej?
17: Oczywiście mówił, że co do zasady jest gotowość i zielone światło do dalszych rozmów w tej sprawie.
18: A on sam to popiera?
17: On sam oczywiście jest zwolennikiem tego, aby tak ważnych sojuszników jak Polska, położonych w tak ważnym regionie, jakim jest Europa Środkowa, w tym zakresie wspierać. Przekonujemy do tego, aby ta stała obecność stała się faktem. Natomiast ważne jest, aby ten pozytywny sygnał z Białego Domu, bo on jest, to jest zielone światło z Białego Domu, został przekuty na konkretne decyzje na niższym wykonawczym poziomie.
14: Tyle Marcin Przydacz. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać o obecności wojskowej USA w Polsce z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbim.
13: Wszystkie trzy drużyny współgospodarzy Mistrzostw Świata USA, Meksyk i Kanada zameldowały się w 1/8 finału.
14: Jako ostatni 3 godziny temu Amerykanie w Santa Clara pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0.
13: I nie tylko Kalifornia, oczarowana teraz soccerem.
14: To niesamowite. Właśnie mówimy o tym, jak szczęśliwi jesteśmy, żyjąc tak blisko, oglądając zwycięstwo Amerykanów. W tak pięknym dniu, jak dziś mamy. Jesteśmy przeszczęśliwi.
13: Kolejny mecz także przed własną publicznością w Seattle. Amerykanie zagrają o ćwierćfinał z Belgami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: W Nowym Targu termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni Celsjusza do około godziny 14. Słońce będzie jeszcze chować się za chmurami, a pogodniejsze chwile pojawią się dopiero po południu. Podobnej aury mogą spodziewać się mieszkańcy Jabłonki. Inaczej będzie w Kościelisku, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 18 stopni. Wystąpią tam poranne opady deszczu oraz kolejne około południa, więc parasol może się Wam przydać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Dzień potrwa 16 godzin 40 minut. No i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 6 minut. A było tak pięknie. Komu to przeszkadzało? Ale nie narzekajmy. W końcu są wakacje i każdy robi co chce.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Niektórzy narzekają, że drogo jest w polskich miejscowościach wypoczynkowych, że w naszym kraju tanio nie jest. Ale panie i panowie, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co jest na świecie. Pojawił się ranking 10 najdroższych miejsc na świecie. No i jeśli chodzi o Europę, znalazło się kilka perełek. Szwajcaria, tam Genewa i Zurich podobno bardzo drogie. Jest też Paryż, oczywiście nie może być inaczej. Jak się okazuje, najdroższym miastem na świecie jest Singapur. Najwięcej pieniędzy zżera tam zakup samochodu i jego ubezpieczenie. No, potrafi to kosztować dwukrotnie więcej niż sam pojazd. Uwierzycie? Ubrania kosztują fortunę, a to głównie z tego powodu, że sklepy w samym Singapurze to salony znanych, modnych, drogich europejskich projektantów. Ceny jedzenia na szczęście nie są zbyt wygórowane. No, jeśli lubicie uliczne jedzonko, to w Singapurze jest całkiem pysznie. O, uwaga, i Hongkong na drugim miejscu. Paryż znalazł się na miejscu trzecim, potem szwajcarskie miasta, na szóstym miejscu Osaka w Japonii, jest Seul w Korei Południowej, to miejsce siódme. Duńska Kopenhaga zajmuje miejsce ósme. Nowy Jork, ten w Stanach Zjednoczonych, bo wiem, że i Nowe Jorki znowu nas się zdarzają.
1: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. W wielu miastach zostały urządzone tak zwane grillowiska. No, niektórzy nie potrafią z tego korzystać w kulturalny sposób. Taka sytuacja jest na krakowskim Zakrzówku. Strefa grillowa decyzją miasta zostanie zamknięta. Co się do tego przyczyniło? Ano hałasy, ano brud, syf i chamstwo, które wokół grilla się odbywało. A czarę goryczy przelało zdarzenie, które zostało udokumentowane. Pijani grillowicze wrzucili na grilla chroniony gatunek węża, gniewosza plamistego. No rzeczywiście głupa to już nie zna granic. Pamiętajcie, wszystko jest dla ludzi, można się bawić, ale na planecie Ziemia nie jesteśmy sami. Mandaty upomnienia nie pomagały, tak więc miasto zdecydowało się na drastyczne kroki likwidacji tej strefy. Mimo wszystko życzę wam fantazji w wakacje, ale tej w pozytywnym znaczeniu.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Hej, ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Cabanos i Cordy Donajec, Sklep Cabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku
8: produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Hej, kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'roll.

0: profesor Baniardeusy Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Po reklamie.
11: Sprawdzamy pogodę w naszym regionie. W Białce Tatrzańskiej termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Do około godziny 9 możliwe są jeszcze opady deszczu, natomiast po południu słońce coraz częściej będzie przebijać się przez chmury. W Szczawnicy deszcz nie powinien już dziś zaskoczyć mieszkańców. Tam również się rozpogodzi. Podobna aura utrzyma się w Czorsztynie.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Był rok 1947. Drugi dzień lipca. W Roswell, w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej rozbił się statek z przybyszami z innej planety. No i to wydarzenie do dziś zostaje jedną z najbardziej intrygujących tajemnic naszej planety. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, a zorganizowane zostało one po raz pierwszy w 2001 roku. No i od tego czasu wszyscy fani obcych cywilizacji spotykają się nie tylko w Roswell, ale również w innych miejscach na świecie. No bo przecież sporo ludzi wierzy w to, że na tym świecie nie jesteśmy sami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Dyplus. Zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
5: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
6: Będę był to restaurant.

0: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Po reklamie.
6: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Gwiazdy na razie na Mistrzostwach Świata nie zawodzą. Harry Kane wczoraj dał popis. Kylian Mbappé też goni Messiego. No właśnie, jaka będzie odpowiedź Messiego na te brameczki? Jedyną chyba najmniej jaśniejącą gwiazdą jest Cristiano Ronaldo, ale być może najbliższej nocy zmieni się nasze i komentatorów zdanie. A za kilka chwil, punktualnie o 9:00, będziemy sprawdzali, co ciekawego dzieje się wokół nas. Tu najbliżej, w naszym regionie. Zapraszam.
1: W wiadomościach Radia Alex o 9:00. Burmistrz Czarnego Dunajca bez wotum zaufania i absolutorium. Pytamy przewodniczącego Rady Miasta o konsekwencje tych decyzji.
2: Musiałoby być drugi raz pod rząd nieudzielenie wotum, żeby Rada mogła cokolwiek dalej robić.
1: W części z kraju i ze świata nocny zmasowany atak na Kijów. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
16: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
15: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
16: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
15: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
16: Paulina Sygut-Jerzyna
15: i Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.
0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Na zegarach już godzina 9:00, a u nas czas na kolejne wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Choć burmistrz Czarnego Dunajca nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania, nie ma podstaw do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Marcina Ratułowskiego z tej funkcji, powiedział naszej reporterce przewodniczący Rady Bartłomiej Bukowski.
2: I w tym momencie jest przygotowana i już podpisana uchwała o nieudzieleniu wotum burmistrzowi, ale burmistrz w tej sytuacji nie ma żadnej konsekwencji, bo musiałoby być drugi raz pod rząd nieudzielenie wotum, żeby Rada czy Radni, część radnych mogła cokolwiek dalej robić, czyli na przykład złożyć wniosek do wojewody o referendum nad odwołaniem burmistrza.
1: Mówił przewodniczący Rady Miasta Czarny Dunajec Bartłomiej Bukowski.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Nowy targ szykuje się do jednej z najważniejszych zmian organizacyjnych w historii miejskiego hokeja. Grupa radnych złożyła projekt uchwały w sprawie powołania miejskiej spółki Podhale Nowy Targ. To ona przejęłaby odpowiedzialność za funkcjonowanie drużyny seniorskiej oraz szkolenie młodzieży. Inicjatywa inicjatorzy projektu podkreślają, że decyzja jest odpowiedzią na awans MMKS Podhale do Polskiej Hokej Ligi. Według nich spółka miejska to transparentność, przejrzysty nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych i pewność, że klub nie zniknie z mapy Polski z dnia na dzień. O losie projektu zdecydują radni. Najbliższa sesja została zaplanowana na poniedziałek, 6 lipca. Swoje poparcie dla tej inicjatywy okazał burmistrz miasta Grzegorz Watycha.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Gminy Nowy Targ i Szaflary znalazły się wśród 14 zwycięzców w ramach konkursu inwestycji, które zmieniają Małopolskę.
4: I uwaga, obie gminy zostały laureatami nagrody głównej w kategorii inwestycja blisko ludzi. Nowotarski samorząd został doceniony za pierwszy etap budowy Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa, Szaflarzański za przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowę o halę wielofunkcyjną publicznego zespołu szkół i gimnazjum w Szaflarach. Inwestycja blisko ludzi, Zielona Małopolska, innowacja z Małopolski, przestrzeń, która łączy i Małopolska dostępna. W tych kategoriach komisja oceniła ponad 70 zgłoszonych projektów. Uznanie zyskało, jak już mówiłam, tylko 14 z nich, a najlepsi to nasi ludzie i ich świetnie zrealizowane pomysły.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel, a wszystkie szczegóły znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie powrócę do Was między innymi z ostrzeżeniem przed utrudnieniami na Zakopiance. Teraz Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata.
17: Co najmniej 10 osób zginęło, a 56 zostało rannych w nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów.
18: W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków.
17: Trwa w Kijowie akcja ratowników. Oni walczą z czasem, próbując wydobyć uwięzionych pod gruzami. Wyświęcenie biskupów przez bractwo lefebrystów bez zgody papieża to akt schizmatyczny, który będzie miał swoje konsekwencje, tak przestrzega watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
18: Słowa te padły podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej.
17: Wczoraj, przypominamy, w szwajcarskim Ekon bez zgody papieża wyświęcono 4 biskupów w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych z 1988 roku, w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.
18: Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone przez Watykan.
17: 13 osób do tej pory deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Przypominamy, po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono.
18: To oznacza, że kampania przynajmniej oficjalnie jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choć jedno nazwisko kandydata?
19: Nie wiem.
20: Żadne nazwisko nie przychodzi.
19: Nie. Libała?
21: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Piątkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
22: Nie mam zielonego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
23: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak? No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
17: Mieszkańców Krakowa przepytał Paweł Konieczny.
24: W Białym Dunajcu dziś maksymalnie 19 stopni Celsjusza. Początek dnia jeszcze z opadami deszczu, ale pogoda szybko się poprawi i około godziny 11 deszcz całkowicie ustąpi. W kolejnych godzinach aura będzie się stopniowo poprawiać. Około 15 pojawi się częściowe zachmurzenie, a słońce coraz częściej będzie przebijać się przez chmury. Podobnej pogody spodziewać się mogą mieszkańcy Poronina i Nowej Białej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
0: Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożdar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Oni dziś świętują swoje imieniny 2 dnia lipca właśnie. Od nas oczywiście o poranku najlepsze życzenia. Wracamy do muzyki wybranej na lato.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, ich oni. Sławni, piękni i zakochani. Tak by można rzec, trwa festiwal Open Air w Gdyni. No i już coraz więcej fotek znanych ludzi pojawia się w sieci. Państwo szczęśliwi, bo w romantycznych pozach umieścili zdjęcie. A jak się okazuje, państwo lewandowscy także nieźle się bawią. W internetach pojawiło się zdjęcie pana Roberta z kubkiem jakiegoś żółtowego napoju, a szanowna małżonka wywija tanecznie. To odreagowanie pewien stresu, który pojawił się po dziwnej burzy internetowej. Pani Anna Lewandowska została przez niektórych skrytykowana za obawy, które wiąże z przeprowadzką za ocean. Jesteśmy tylko ludźmi, pamiętajcie. A dlaczego lewandowscy jeszcze w Polsce? No przede wszystkim trzeba mieć amerykańską wizę. Niektórzy wiedzą, jak to jest zawrócić z lotniska docelowego.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Po reklamie.
12: Synoptycy prognozują na poranek całkowite zachmurzenie. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Później możemy liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Dzisiaj odetchniemy od upałów. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 19 do 23 stopni, a wysoko w Tatrach około 11 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby, okresami umiarkowany i porywisty wiatr z północnego zachodu.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wakacje nad Bałtykiem. To nasza taka narodowa tradycja od wielu, wielu lat. Coraz więcej obcokrajowców też odwiedza nasz Bałtyk. Niektórzy są zachwyceni, inni troszeczkę mniej, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę Bałtyku. Polaci, siete pazzi, powiedział jeden z Włochów, czyli Polacy, jesteście szaleni. On sam dokonał heroicznego, jak na Włocha, czynu, wszedł do Bałtyku i zażył kąpieli. Jak przyznał: bardzo lubię się kąpać w ciepłej wodzie, ale dałem radę. Mamma mia, jaka zimna, a ludzie się kąpią. No i dodał na koniec to zdanie, że Polacy, jesteście szaleni. Nawet piosenkę o tym mamy. Właściwie o paniach, a właściwie o jednej pani, że jest szalona.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. Piątek o 20:00 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'roll.

0: Drugi dzień lipca w kalendarzach był rok pański 1505. Marcin Luther, powalony w czasie gwałtownej burzy przez bliskie uderzenia pioruna, złożył przysięgę, że jeżeli przeżyje, to wstąpi do klasztoru. A co dalej? To już na księgach historii. Bieżące wydarzenia w naszych wiadomościach, kolejne startują już o 10:00.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Miasta i gminy namawiają do adopcji zwierząt, które muszą opuścić zamknięte już schronisko w Nowym Targu. W drugiej części serwisu Kijów po nocnym ataku. Rosyjska armia skierowała na stolicę Ukrainy 74 pociski rakietowe. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: Czwartek, drugi dzień lipca. Na zegarach już godzina 10:00, a przed nami kolejne wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Miasto Nowy Targ w związku z zamknięciem schroniska dla bezdomnych zwierząt szuka miejsc dla znajdujących się w nim psów. O szczegółach nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
10: Soczka, średnia, czarna, podpalana gładka w schronisku od 9 lat. Piesek z małym ogonkiem w schronisku od 5 lat. Pies średni, brązowy, z białym krawatem w schronisku od 4 lat. I pozostałe 270 psów, które mogą stać się najwierniejszym przyjacielem. Szukają nowego domu. Jak powiedział mi Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu, w schronisku na Kokoszkowie przebywają psy z ponad 40 gmin. Urzędnicy szukają dla nich miejsc w schroniskach na terenie Małopolski. Najlepszą jednak formą opieki nad pieskami byłaby ich adopcja. Dlatego Nowy Targ udostępnił ich zdjęcia na swoim Facebooku i zachęca do ich przygarnięcia.
1: Zdjęcia piesków znajdziecie na radioalex.com.pl. Również inne miasta i gminy, które muszą zapewnić opiekę zwierzętom przebywającym do tej pory w schronisku w Nowym Targu, namawiają do adopcji i publikują zdjęcia psów na swoich stronach.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Uwaga kierowcy, jutro w południe nastąpi zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w Libertowie. Do grudnia kierowcy w obu kierunkach będą korzystać z nowej jezdni w stronę Myślenic.
11: Od piątku w kierunku Myślenic nadal będą dwa pasy, oczywiście zwężone, ale w kierunku Krakowa będzie to już tylko jeden pas. Przekładamy ruch na nową jezdnię, którą zbudowaliśmy w miejscu sami nawet 5 metrów poniżej starej jezdni, to jest jezdnia w kierunku Myślenic i tam zmieścimy 3 pasy. 2 w kierunku Myślenic, a 1 w kierunku Krakowa.
1: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz ostrzeżenie dla mieszkańców Zakopanego. Dzisiaj do godziny 14 na ulicy i osiedlu Kasprusie nastąpi przerwa w dostawie wody. Podobne utrudnienia czekają także mieszkańców ulic Kamockiego i Księdza Stolarczyka. Powodem przerwy w dostawie wody są prace przy budowie sieci wodociągowej na ulicy. ulicy Kasprusie.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Zamek w Niedzicy od wieków łączy historię Polski i Węgier, a już w najbliższą sobotę połączy też wyjątkowych, współczesnych artystów. Tego dnia zostanie otwarta wystawa pod tytułem Powinowactwo różnic. To prace polskich artystek Izabeli Kostiukow i Jolanty Kontek oraz Węgra tworzącego na Słowacji Otto Szabo. Początek wernisażu o godzinie 18. Chwila nieuwagi wystarczy. Pod Tatrami rośnie liczba zgłoszeń zaginięć i zagubień podczas wakacji. Więcej na ten temat w wiadomościach o 11. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
12: 74 pociski rakietowe i 496 dronów. Tego sprzętu użyła Rosja w nocnym ataku na Ukrainę.
13: Ucierpiał przede wszystkim Kijów. Tam 13 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych. Takie informacje przekazuje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy oraz mer stolicy, Witalii Kliczko.
12: Nad Kijowem cały czas latają helikoptery gaśnicze, zrzucając wodę w miejscach pożarów. W kilku lokalizacjach stolicy Ukrainy, w tym w częściowo zadowalonym 9-piętrowym wieżowcu w dzielnicy Darnickiej, cały czas pracują ratownicy. Do tej pory niewiarygodne, spod gruzów udało się w tym jednym miejscu ratować 34 osoby. Co jakiś czas przerywana jest praca na gruzowisku, po to, by w ciszy zidentyfikować miejsca, gdzie mogą być uwięzieni kolejni mieszkańcy.
13: Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów. To słowa, jakie o poranku w serwisie X napisał szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha.
12: Policjanci postrzelili agresywnego psa, który zaatakował ich podczas interwencji, dowiedział się Krzysztof Zasada.
13: Krzysztofie, funkcjonariusze użyli broni w Zgierzu w Łódzkiem. Co już ustaliłeś w tej sprawie?
14: W nocy policjantów wezwano na interwencję do jednej z kamienic w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Gdy przyjechali przed budynek, w ich stronę wybiegł pies rasy Amstaff. Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się przed atakiem agresywnego zwierzęcia, wystrzelił z pistoletu. Pies został ranny, właścicielka zawiozła go do weterynarza. Nikt z domowników ani policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Okoliczności sprawy wyjaśnia Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie ustalono, że zwierzę zaatakowało policjantów, zrywając się ze smyczy. Nie stwierdzono intencjonalnego działania osób, wobec których podejmowana była interwencja.
13: Upał odpuścił, co na pewno ułatwia życie turystom na wakacyjnych szlakach.
12: Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich nasza reporterka pytała turystów, czy podoba im się Szczecin i co planują jeszcze w tym mieście zobaczyć.
15: Jestem zachwycona. Te zabytki, no coś pięknego.
16: Teraz jesteśmy tu na zamkowych tarasach. Jakieś dalsze plany?
15: Do Stargardu, później do Świebodzina i na nocleg.
17: Bardzo pozytywnie. Teraz właśnie spróbujemy się dostać do zamku na rynek. Gdzieś jeszcze parę miejsc zobaczymy.
18: Cały może dzień mamy przeznaczony na to.
17: Może nam dnia nie braknie.
18: Nogi będą boleć.
12: Głos z wakacyjnego przystanku w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Poranek na Podhalu ma być pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. W trakcie dnia możemy jednak liczyć na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 20 stopni, a w Nowym Targu około 23 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany, porywisty wiatr z północnego zachodu i północy.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czwartek, czwarteczek, czwartunio, do weekendu coraz bliżej, ale niektórych to w ogóle nie obchodzi, bo są wakacje albo mają urlopy. U nas w tej godzinie kilka podpowiedzi, jak miło spędzić czas w regionie. Zapraszam na muzykę wybraną na lato.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty archeologiczne Odkrywamy Przeszłość. Zajęcia rozwijają kreatywność, wyobraźnię oraz zdolności manualne. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, badać się trzeba i w Radiu Alex. O tym przypominamy, mamobus ponownie przyjechał do Zakopanego. Mieszkanki powiatu tatrzańskiego będą mogły wykonać bezpłatne badanie mamograficzne. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na nie kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mamobus zaparkował dziś o 9 przy Placu Niepodległości przy ulicy Generała Andrzeja Galicy 1. Nie martwcie się, że nie zdążycie, bo badania będą wykonywane do godziny 17. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Numer telefonu, pod którym można jej dokonać, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu!
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą!
7: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko 1,49 zł za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
21: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
0: prognozach na dzisiaj początkowo sporo chmur i przelotne opady deszczu, później stopniowe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna w Białce Tatrzańskiej wyniesie około 21 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby, okresami umiarkowany i porywisty wiatr z północnego zachodu. Jutro na Podhalu spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu i rozpogodzeń.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Co w planach na wakacje? Radio Alex z propozycjami. Miłośnicy dwóch kółek po raz kolejny będą mieli okazję aktywnie spędzić wakacje. Dziś możecie wziąć udział w akcji Rabczańskie Rowerowanie 2026. Podczas wycieczki będziecie mogli poznać najciekawsze zakątki Rabki, Zdroju i okolic, odkrywać lokalne legendy, historię regionu, przyrodę oraz mniej znane miejsca związane z dziedzictwem kulturowym Uzdrowiska. Zbiórka przy ulicy Sądeckiej 25 o godzinie 15.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
4: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje Ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się

0: Szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: serce. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie w długie letnie wieczory. Wiele osób lubi obejrzeć sobie coś pięknego albo wrócić do fantastycznych premier sprzed lat. Na przykład bardzo fajnej komedii absurdu. Był rok 1980. Wtedy to 2 lipca mieliśmy premierę amerykańskiej komedii filmowej Czy leci z nami pilot w reżyserii Jima Abrahamsa. Bawi do dzisiaj. Kto nie widział, ten trąba. A co można posłuchać? Posłuchać można naszych wiadomości. Startują już za moment, punktualnie o 11.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11. Na Gubałówce zagubiła się 13-latka, a w Bukowinie Tatrzańskiej seniorka nie wiedziała, jak wrócić do domu. W części z kraju i ze świata 4 mężczyzn z warmińsko-mazurskiego oskarżonych o planowanie ataków terrorystycznych. Anna Krudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
6: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani! Piątek o 20 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciaki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach czwartek, 2 dzień lipca, na zegarach już godzina 11, przed nami kolejne wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Wakacje dopiero się rozpoczęły, a tatrzańscy policjanci tylko w ciągu jednego dnia interweniowali 2 razy w związku z zaginionymi osobami. Na Gubałówce była to 13-latka, a w Bukowinie Tatrzańskiej seniorka.
9: Nastolatka pobłądziła w tłumie turystów, idąc sama szlakiem na Gubałówkę. Z pomocą przyszli zagraniczni turyści i sprowadzili dziewczynkę do pracowników PKL-u. Obsługa kolei powiadomiła policjantów. Ci rozpoczęli poszukiwania opiekunów. Okazało się, że mama była na górnej stacji kolei i całe zdarzenie skończyło się tylko na strachu. W Bukowinie Tatrzańskiej przypadkowe osoby natomiast zainteresowały się siedzącą od dłuższego czasu seniorką. Kobieta była zdezorientowana. Miejscowi policjanci ustalili, że to mieszkanka jednej z podhaleńskich miejscowości. Odwieźli 80-latkę pod opiekę rodzinie. Niestety wakacje i zagubienia pod Tatrami to codzienność, więc na radioalex.com.pl znajdziecie wszystkie rady doświadczonych policjantów, jak takich sytuacji uniknąć.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
10: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Ponad 600 tysięcy złotych trafi do Zakopanego na modernizację infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 na Harendzie. Jak poinformowała wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak, miasto otrzyma 603 tysiące złotych dofinansowania na remont szkolnego boiska oraz bieżni do skoku w dal. Środki pochodzą z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu Sportowa Małopolska – Małopolski Program Rozwoju Bazy Sportowej. Spośród 125 zgłoszeń zgłoszonych projektów wsparcie otrzymało 26 inwestycji, w tym zadanie realizowane w Zakopanem. Jak podkreślają władze miasta, inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo uczniów oraz stworzyć lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.
10: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził.
3: Tak jak we wcześniejszych latach, nie wysyłamy już papierowych listów, a z informacją można zapoznać się w naszej aplikacji MZUS, albo jeśli ktoś woli wersję bardziej tradycyjną, to można wejść na swój profil na platformie usług elektronicznych.
2: Mówiła regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Żaniawska. Tyle z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski, a w samo południe serwis po góralsku przedstawi Władek Biały.
11: 10 lat więzienia grozi czterem młodym mężczyznom z Warmińsko-Mazurskiego podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Krzysztof Zasada.
12: Młodzi mężczyźni w wieku 19 i 20 lat przygotowywali ataki terrorystyczne na budynki kultu religijnego, na miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Wiadomo, że przechodzili szkolenia z zakresu obsługi broni czy konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać przez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Mają wiele zarzutów dotyczących przygotowywania aktów terroru, a także posiadania materiałów wybuchowych. Chodzi też o propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym i nawoływanie do przestępstw.
11: 12 Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autobusu w tureckiej Antalii, opuściło już szpital.
13: Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za ich powrót do kraju odpowiada teraz organizator wycieczki.
11: Autokar, którym podróżowało 30 Polaków, przypominamy, wczoraj zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta zginął na miejscu.
13: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, zapowiada prokuratura.
11: Drogę do tego otworzyła wczorajsza decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.
13: Tomasz Skory.
14: We wczorajszej decyzji 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że z obawy o jego osłabienie lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie wczorajszego postanowienia. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości i drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
11: Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV.
13: Wydany dziś dekret jest reakcją na święcenia biskupie, które wczoraj miały miejsce w szwajcarskim Ekon w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Powstało ono 56 lat temu z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebra.
11: Lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.
2: Jak prognozują synoptycy, pierwsza część dnia na Podhalu będzie pochmurna. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Po południu możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. W najcieplejszym momencie dnia w Kościenisku termometry wskażą około 19 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany, porywisty wiatr z północnego zachodu i północy.
1: I to tyle, i to już, jeśli chodzi o czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Marek Moc, dobrej reszty dnia Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
10: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
2: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
1: Rysiu, jesteś nieoceniony.
2: No, co wypatrzyłaś?
1: Panel podłogowy dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
3: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby. Jeff!
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
12: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
13: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.
20: Na popołudnie synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem jednak zacznie się chmurzyć, gdzieniegdzie wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 11 do 14 stopni, a na szczytach Tatr około 6 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z kierunków zachodnich, a wysoko w górach umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania, dorania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Joho!
3: Hej ludziska, słuchajcie, jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Nowotarskie schronisko dla psów skończyło wczoraj działalność. Koło gospodyń wiejskich z Horklowej będzie świętować w ten weekend złoty jubileusz, czyli 50 roków swojej działalności. Szczegóły już za chwilę, tu Władysław Bioły. Wielkimi krokami zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
9: Słuchajcie Radio Alex, minęła 12. Przed nami wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Czwartkowe wydanie zaczynamy od informacji jako gruchnyna wczoraj po południu. Nowotarskie schronisko dla psów skończyło swoją działalność. W tej chwili trwa poszukiwanie nowego miejsca dla zwierząt. Jest też apel o przygarnianie czteronogów, co jest w tej sytuacji absolutnie najlepszym rozwiązaniem. Schronisko zostało zaparte przez powiatowego lekarza weterynarii na wniosek właścicielki.
10: 270 psów, które mogą stać się najwierniejszym przyjacielem, szukają nowego domu. Jak powiedział mi Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu, w schronisku na Kokoszkowie przebywają psy z ponad 40 gmin. Urzędnicy szukają dla nich miejsc w schroniskach na terenie Małopolski. Najlepszą jednak formą opieki nad pieskami byłaby ich adopcja. Dlatego Nowy Targ udostępnił ich zdjęcia na swoim Facebooku i zachęca do ich przygarnięcia.
0: Powiedziała Beata Denis Jastrzębsko. Do sprawy wrócimy dziś jeszcze nie raz. Zmieniamy temat, ale zostajemy w stolicy Podhalo. Mieszkańcy ulic Podtatrzańskiej i Sikorskiego skarżyli się w ostatnich dniach na nieprzyjemny zapach unoszący się w powietrzu. Choć nawet nie to, że zapach jest nieprzyjemny, śmierdzi, zalatuje. Podjezdzo. I to podjezdzo w charakterystycznym mdławo-słodkawy sposób. I to taki, że...
1: przeprosom. Go do naszym reporterom jeden z napotkanych obywateli miasta. Skąd ten zapach? Na internetowym forum skupiającym mieszkańców stolicy Podhalo pojawiają się domysły, że smród pochodzi z sortowni śmieci. W przeszłości miał już miejsce podobny przypadek. Firma operująca w sortowni wydała w tej oświadczenie, we którym odpierała zarzuty pod swoim adresem. Jednak niezależnie od tego, co śmierdzi i kany śmierdzi, specjaliści mają porę świetnych informacji i porad dla mieszkańców Nowego Targu. Po pierwsze, nie woniać. Po drugie, zrobiło się chłodniej, nie będzie śmierdzić. Po trzecie, jak będzie smog, to tego i tak nie będzie czuć. Po czwarte, jakby śmierdziało strasznie, ale to już tak strasznie, to warto zapamiętać se słowa jednego z baców, który lubił stwierdzić, że ej, śmierdzi, ale smak mo. Zalozą to go do starym syrze, no ale syr też potrafi śmierdzieć. No nie śmierdzi. Śmierdzi jest, jak śmierdzi. I nie to takie. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do Horklowyjka. W sobotę sykuje się wielka impreza. Tamtej se koło gospodyń wiejskich będzie świętowało pół wieku istnienia. Program uroczystych obchodów zapowiada się imponująco. Będą występy, będzie muzyka, ale będzie można przede wszystkim pojeść, co nie ukrywam stanowi najważniejszy element imprezy. 50 roków prężnej działalności to idealny pretekst do tego, żeby zacząć od tych zawijanych skóry i z grulami. Żeby było z grulami. Według niepotwierdzonych informacji samych surówek będzie z 10, bo panie z koła mają 7 smaków w sumie. I informacjami z Harklowej kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
11: Zaczynamy od Andrzeja Bargiela. Polak potwierdza, zdobyłem szczyt, wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat ponad 3700 metrów drogą Messnera do poziomu bazy.
12: Polak rekordzista zdobył go bez dodatkowego tlenu i w pełni zjechał na nartach ze wszystkich 8000 w Pakistanie. Zarzuty dla Polaka i Białorusina za werbowanie współpracowników dla rosyjskiego wywiadu.
11: 19 i 44 latek zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
12: Krzysztof Berenda.
13: Witam, dzień dobry
12: Krzysztofie.
13: Przeczesywać grupy dyskusyjne na aplikacji komórkowej Telegram i tam mieli wyszukiwać ludzi, którzy za drobne kwoty mieli wykonywać proste zadania. Na przykład Alexiej B i Rafał G oferowali po kilkaset złotych w kryptowalutach za fotografowanie lotnisk, elektrowni, przejazdów kolejowych, budynków rządowych. Te zdjęcia potem miałyby być wykorzystywane do planowania ewentualnych zamachów, ale też werbowani mieli fotografować demonstracje, parady równości, protesty, co potem było wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pokazywania tak zwanych zgnilizny Zachodu. Wreszcie zwerbowani w internecie agenci mieli fotografować wydarzenie organizowane w Polsce przez białoruską opozycję, żeby namierzać wrogów Moskwy i Mińska.
11: Warszawski Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z pełniącym funkcję koordynatora prosektorium.
12: W oświadczeniu placówki czytamy, że decyzja została podjęta między innymi ze względu na naruszenie poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych.
11: Decyzja to pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej właśnie leczni.
12: Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych. Iga Świątek po południu zagra w drugiej rundzie Wimbledonu. Jej przeciwniczką Czeszka Karolina Pliskowa.
11: A co o Polce mówi się dziś na Wyspach? Bogdan Frymorgan.
14: Komentatorzy chwalą Polkę za wolę walki, podkreślając, że w krytycznych chwilach potrafi opanować nerwy, co udowadnia, że wciąż ma mentalność mistrzyni.
15: Bariera psychologiczna została przełamana i będzie szło tylko z góry.
16: Trochę paznokcie przygryzaliśmy, prawda?
15: No ale będzie dobrze.
14: Polscy kibice, którzy przybywają tak licznie na Wimbledon, mają dla Igi Świątek tylko dobre słowa. Ich obecność na meczu z czeską tenisistką i miejmy nadzieję w kolejnych zapewne pomoże Idze Świątek w obronie tytułu najlepszej kobiecej rakiety tego turnieju.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bajsan, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Piątek pogodowo będzie mieszany, by nie powiedzieć, że kombinowany.
18: Co to znaczy? Ano znaczy to, że na niebie nie będzie brakować ani słonka, ani chmur. Będą momenty cieplejsze, będą momenty chłodniejsze, a żeby dopełnić całości, mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Termometry pokazą jutro od 17 stopni w Zakopanem do 20 w Nowym Targu, przy czym popołudnie, szczególnie w Zakopanem, zapowiada się chłodniej. Tosićku, my słyszymy się jutro jak zwykle punktualnie o 12, a potem wyruszymy w świat z naszą Aleksową Ławecką. Na pierwszy ogień w te wakacje jedziemy do Białego Dunajca. Władysław Biały. Yeah!
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: No to witamy się 2 lipca. Trochę już wreszcie można odetchnąć od tej bardzo gorącej aury. Natomiast ja bardzo gorąco zapraszam na wspólne popołudnie. Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków. No i gramy muzykę wybraną na lato.

0: wczesne lipcowe popołudnie z temperaturą już taką bardziej przyjazną, bardziej dla nas, dla ludzi. A ja tu patrzę w kalendarz i dziś mamy z nietypowych świąt Międzynarodowy Dzień UFO. Dlaczego zaplanowano go na 2 lipca? Data nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1947 roku w Roswell najprawdopodobniej rozbił się statek z przybyszami z innej planety. To wydarzenie do dzisiaj zostaje jedną z najbardziej intrygujących tajemnic naszej Ziemi. No i przy okazji inspiracją do scenariuszy wielu filmów science fiction. A już za chwilę nie science, nie fiction, tylko po prostu informacje o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani! Piątek o 20 zaprosamy na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popową Andrzej Bachleda. Dzieciopki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
0: No to nareszcie mamy trochę odpoczynku od upałów. Na Podkalu dzisiaj temperatury naprawdę bardzo przyjemne, od 19 stopni w Zakopanem do 23 w Nowym Sączu. Tym wszystkim, którzy chcieliby więcej słońca, już teraz mogę powiedzieć na pocieszenie, że w drugiej części dnia, a zwłaszcza późnym popołudniem, niebo zacznie się przecierać, no i zrobi się pogodnie. Dosyć dużo przejaśnień czeka nas też jutro. Jedynie w południe możliwe przelotne opady deszczu, na temperatury znów na takim poziomie, jakby ktoś włączył klimatyzację. 19 w Zakopanem, 20 w Nowym Targu, 21 ma być w Limanowej, 22 stopnie mają być w Krynicy, a w Nowym Sączu 24 stopnie.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: mamy wakacje, ale jak się okazuje, u niektórych sporo się dzieje. Anna Mucha na przykład, prywatnie mama dwójki dzieci w wieku 12 i 15 lat, przedwczoraj podzieliła się na Instagramie zrzutem ekranu z słynnej aplikacji Librus. Każdy, kto ma dzieci w szkole, to wie, co to jest. Aktorkę strasznie zirytowało i zaskoczyło, że mimo tego, że trwają wakacje, ona ciągle dostaje powiadomienia. O czym? O nieobecności dziecka w szkole. No, nie ma się co denerwować. Librus prawdę mówi. Są wakacje, nie ma dzieci w szkole. To ja teraz wysyłam wam powiadomienie, że z powodu wakacji u nas w radiu jest muzyka wybrana na lato i wraca już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rapce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W druku 3D liczy się powtarzalność, każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w twojej firmie. Filament Point, twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
21: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
20: A co?
22: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
21: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
22: Bo zależy mi na sobie.
21: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
23: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Pierwsza godzina czwartkowego popołudnia już prawie za nami, a więc do weekendu coraz bliżej. Bardzo blisko jesteśmy też kolejnych wiadomości w naszym radiu. Zostańcie z nami, potem wraca oczywiście muzyka wybrana na lato.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Zakopane apeluje o adopcję psów po zamknięciu schroniska w Nowym Targu. W Rabce Zdroju powstanie zadaszony deptak. Do przetargu zgłosiły się 3 firmy. W części z kraju i ze świata rośnie bilans ofiar rosyjskiego zmasowanego ataku na Kijów. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.

0: wydanie.
1: Minęła 13:00, w Radiu Alex kolejne wydanie naszych wiadomości z regionu, kraju i świata.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Zakopane apeluje o adopcję psów po nagłym zakończeniu działalności schroniska w Nowym Targu. Urząd Miasta poinformował w komunikacie, że wczoraj po południu otrzymał wezwanie do odbioru kilkunastu psów, które znajdują się obecnie w nowotarskiej placówce. To pokłosie decyzji właścicieli schroniska o jego zamknięciu. Jak podkreśla miasto, Zakopane nie posiada własnego schroniska ani infrastruktury umożliwiającej czasowe przyjęcie wszystkich zwierząt. Urzędnicy zapewnili, że już wcześniej zwracali się do schronisk działających na terenie południowej Polski z zapytaniami o możliwość przyjęcia psów. Jednak żadne z nich nie zadeklarowało zapewnienia miejsc dla wszystkich zwierząt. Gminy mogą przenieść psy wyłącznie do zakładów umieszczonych w rejestrze głównego lekarza weterynarii. W sprawie adopcji należy kontaktować się ze schroniskiem w Nowym Targu. Obecnie w placówce przebywają 273 psy z 43 różnych gmin z naszego województwa.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Rabce Zdrowia powstanie zadaszony deptak. Do przetargu na realizację tej inwestycji wpłynęły trzy oferty. Projekt zakłada odbudowę starorabczańskiej infrastruktury uzdrowiskowej w formie zadaszonej przestrzeni spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Urząd Miasta otworzył już oferty potencjalnych wykonawców. Najniższa propozycja opiewa na ponad 3 282 000 zł, a najwyższa przekracza 4 372 000 zł. Teraz dokumenty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym, a po zakończeniu oceny burmistrz Rabki Zdroju wybierze najkorzystniejszą ofertę i podpisze umowę z wykonawcą. Na koniec zaproszenie. Śpisko Watra już w najbliższą niedzielę w Niedzicy. Co w programie? O tym Joanna Chmiel.
4: To będzie nie tylko popołudnie, ale i wieczór pełne muzyki, śpiewu i tańca. Początek przy Gminnym Ośrodku Kultury o 14:00. Tu po rozpaleniu tradycyjnej Watry wystąpi dziecięco-młodzieżowa kapela Śpiskie Smycki. Potem na scenie staną zespoły z niemal każdego zakątka polskiego Spisza. Wyśmienitym jadłem, oczywiście według przepisów właśnie z tego regionu, poczęstują koła gospodyń wiejskich z łapszanki, łapsznicznych i wyżnych, frydmana, trypsza i oczywiście gospodarze. I jak zapewniają organizatorzy, w programie jest jeszcze sporo innych atrakcji, dosłownie dla każdego.
2: A szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. W kolejnym serwisie, ile będzie kosztowało Zakopane rozpoczęcie lata z publicznymi mediami. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
5: Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego nocnego ataku Rosji na Kijów. To najnowsze informacje przekazane przez ukraińskie służby ratunkowe. Ponad 80 osób zostało rannych. Wciąż trwa poszukiwanie zasypanych pod gruzami.
6: To żachliwo, duże żachliwo. Byli doma, jakieś te trwogi. Kiedy nam przekazali, że balistyka, zrazu zaczęli wychodzić w korytarzu, spuszczać się, ale już było prosto. Pierwszy, drugi przyniósł.
5: Nastąpił jeden wybuch, potem drugi. Tak opisuje to jeden z mieszkańców. Mer Kijowa, Witalij Klicz, ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Koalicja rządowa mówi nie propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj, przypomnijmy, Jarosław Kaczyński zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miałaby zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. Kacper Wróblewski.
7: Koalicjanci nie wierzą w zapowiadaną przez PiS apolityczność komisji. Nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przez Sejm, powiedział mi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
8: Nie będzie większości, bo wszyscy znają prezesa Kaczyńskiego. Znaczy, żadna komisja, którą on zaproponował, jeszcze nie wniosła nic dobrego do naszej rzeczywistości. Nie sądzę naprawdę, że się coś zmieniło.
7: Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy twierdzi, że sprawę Szpitala Południowego wyjaśni prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli.
9: Powoływanie kolejnego zespołu to jest tylko akt polityczny i takie podsycanie tego tematu.
7: PiS deklaruje, że komisja miałaby być apolityczna, ponieważ wyboru jej członków dokonywałby Sejm, a kandydatów miałyby zgłaszać przede wszystkim organizacje zawodowe z branży medycznej.
5: Z powodu odkształcenia na wierzchni zamknięty zostanie kolejny fragment jezdni S-17 łączącej Warszawę z Lublinem. Z tego samego powodu czasowo zamknięty był inny odcinek tej drogi, ale już przywrócono na nim ruch. Dominik Smaga.
10: Rano otwarto naprawioną jezdnię w stronę Warszawy, gdzie na odcinku 2 kilometrów ruch odbywał się w obu kierunkach sąsiednią jezdnią. To z powodu garbu, który podczas upału utworzył się na styku asfaltowej nawierzchni drogi z betonową nawierzchnią mostu na niewielkiej rzece. Takie samo uszkodzenie, choć z mniejszym uskokiem zauważono na nitce do Lublina w rejonie Woli Osińskiej. I teraz tam zacznie się naprawa. Na odcinku 3 km ruch w obie strony będzie prowadzony nitką w kierunku Warszawy.
1: Odpoczywamy od upałów, ale jeszcze dzisiaj bardzo możliwe, że przydadzą się parasole, zwłaszcza w Zakopanem przewidywany jest jeszcze przelotny deszcz. Przelotnie może padać także i jutro, ale nie przez cały dzień, raczej w okolicach południa. Tymczasem dzisiejsze późne popołudnie i wieczór to czas raczej pogodny i z temperaturą od 19 do 23 stopni. Jutro bardzo podobnie będzie od 19 w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu. No to pierwsza godzina dzisiejszego popołudnia już za nami. To czwartek, to 2 lipca. Dzisiaj imieniny obchodzi Jagoda, Maria i Urban. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy i również najlepszego życzymy tym, którzy przyszli na świat 2 lipca. I już za chwilę o tym, kto jeszcze urodził się w tym dniu. A przed mikrofonem człowiek, który nie ma dzisiaj urodzin, Łukasz Tymków. Witam, zapraszam, zostańcie z nami.
3: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: No to teraz, zgodnie z zapowiedzią, będzie o urodzonych 2 lipca. To noblistka, poetka Wisława Szymborska. Ladislav Čapek, czyli reżyser Rumcajsa. Pamiętacie taką kreskówkę? To również ktoś, kim można na przykład pachnieć albo wyglądać, czyli Pierre Gardin. A także reżyserka i aktorka Iga Cembrzyńska, aktor i prowadzący Familiady i oczywiście dawca sucharów Karol Strasburger, aktorka Maria Pakulnis, minister w obecnym rządzie Tomasz Siemoniak, a także aktor Jakub Wesołowski i Lindsay Lohan. A wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj urodziny, składamy życzenia zdrowia, szczęścia, no i jeszcze raz pieniędzy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciaki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, błędka do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
0: Na Podhalu zdecydowanie odpoczywamy od upałów. Dziś maksymalnie na termometrach będzie 19 stopni. W drugiej połowie dnia więcej pogodnego nieba, zwłaszcza w Zakopanem i Nowym Targu, gdzie jeszcze może przelotnie padać. Najcieplejszym miastem w naszym regionie będzie Nowy Sącz, gdzie termometry dzisiaj wskażą 23 stopnie Celsjusza, a weekend, czyli piątek, to będzie dzień, w którym... A weekend, czyli piątek, rozpoczniemy od w miarę pogodnego nieba, potem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a po południu znów wyjdzie słońce, no i nie będzie bardzo mocno prażyło, bo temperatura maksymalna jutro będzie wynosiła do 19 stopni w Zakopanem, do 24 w Nowym Sączu.
1: Muzyka wybrana na lato.

0: Jak doskonale się orientujecie, często mówimy też o czymś, co przydaje się kierowcom. Już niedługo 14, niektórzy będą wracali z pracy i jeśli jedziecie ulicą Iwańską w Dzianiszu, to uważajcie, bo będzie ta ulica dzisiaj zamknięta. Tak ma być do 18, jak poinformował nas Urząd Gminy Kościelisko, utrudnienia są związane z częściowym remontem nawierzchni. Tyle komunikat. No, od siebie dodam, że wystarczy dzisiaj ominąć, a od jutra będzie można jeździć po równej drodze. A tym wszystkim, którzy obecnie są za kółkiem, już za chwilę będzie towarzyszył zespół Baciary.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: usługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Barownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Są tacy, którzy zaczynają na przykład o 6 i wychodzą o 14. Mowa o tych, którzy będą kończyli pracę. Pozdrawiamy Was serdecznie i zachęcamy do tego, żebyście byli z nami punktualnie o 14, bo pojawią się najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata, a po 14 sprawdzimy też, co w pogodzie, no i oczywiście zagramy muzykę wybraną na lato.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Ile zapłaci Zakopane za rozpoczęcie lata z publicznymi mediami? W drugiej części serwisu wielka akcja Straży Granicznej i niemieckich służb. Zabezpieczono narkotyki z Tajlandii o wartości 50 milionów złotych. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
8: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
9: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Wiadomo, że niskie ceny i

0: Kobietę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
5: Anna Krudek. Zapraszam. W ten weekend w Zakopanem na Dolnej Równi Krupowej odbędzie się impreza Lato z Radiem i Telewizją Polską. Gotowa jest już scena, na której zobaczymy gwiazdy polskiej estrady. To inauguracja trasy koncertowej w wielu miastach w Polsce. Na wczorajszej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta dziennikarze próbowali dowiedzieć się, jakie koszty tego wydarzenia ponosi miasto.
6: Ile miasto finansowo dokłada do tej imprezy, a co zyska?
7: Co zyska? No myślę, że każda taka impreza to jest ekwiwalent medialny bardzo duży, bo te imprezy się mocno przekładają na rozpoznawalność miasta. Myślę, że jest to też fajne otwarcie sezonu. Nie jest to tak, że miasto finansuje całą tą imprezę. My dokładamy tylko jakąś część tej imprezy.
6: Ile?
7: Nie wiem, czy jaki jest zapis w umowie, czy ja mogę Państwu teraz podać te kwoty. Cena jest wynegocjowana, uważam, że bardzo dobra. No ja myślę, że my dokładamy około 1/3 kosztu tej imprezy.
5: Na pytania naszej reporterki odpowiadał burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Umowę na organizację imprezy podpisało Zakopiańskie Centrum Kultury. Jest objęta klauzulą poufności. Wiemy za to, ile miasto Zakopane wyda na organizację wakacji w 3 szkołach podstawowych w mieście. To ponad 100 tysięcy złotych.
8: Dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach kulinarnych, szachowych, matematyczno-informatycznych, polonistycznych, regionalnych, w tym na przykład będą uczyć się gry na skrzypcach, wycieczkach krajobrazowych, wyprawach rowerowych, licznych warsztatach manualnych, tematycznych, konkursach plastycznych, zajęciach integracyjnych, wspólnych piknikach.
5: Program finansowany przez Urząd Miasta Zakopane realizują szkoła nr 1 przy ulicy Orkana, szkoła nr 5 przy ulicy Nowotarskiej i szkoła nr 7 na Cyrli. Mówiła wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
5: Po kilku upalnych dniach w górach przyszło zapowiadane załamanie pogody. Gwałtowne opady deszczu i burze spowodowały, że szlaki w wielu miejscach zmieniły się w błotniste potoki. Ratownicy grupy podhalańskiej GOPR apelują do turystów o dobre przygotowanie do wycieczki. Radzą, aby zaopatrzyć się w kurtkę przeciwdeszczową, a lekkie buty dobre w czasie upału zamienić na te z membraną wodoodporną i odpowiednią podeszwą. Uwaga, miejscami może być ślisko. Do tematu pogody wrócimy w kolejnym serwisie. Być może w wysokich partiach Tatr wkrótce spadnie śnieg. Teraz Ewa Kwaśny i wiadomości z kraju i ze świata.
10: 1200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada.
11: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informację o próbie przemytu marihuany z Azji, mówił komendant oddziału Andrzej Prokopski.
12: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina. Pierwsza była realizacja, natomiast druga była realizacja w województwie wielkopolskim pod Poznaniem.
11: W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn, którzy rozładowywali kontenery oraz właściciela firmy, do której trafił ten transport. Koło Poznania zatrzymano kolejne osoby powiązane z przemytem. Zatrzymani to Polacy, grozi im 20 lat więzienia.
10: Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakodu. zakładu chemicznego we Włocławku. Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy zatem ktoś przyczynił się do powstania tego pożaru?
3: Nie, ogień pojawił się z chwilą wybuchu paru substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku i zaopatrzenie w towar.
10: Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli. Skialpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A jego cenia ten wyczyn Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
13: Kolejny wielki wyczyn, jakby ta historia naszego himalaizmu już trwa naprawdę dziesiątki lat. Takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom pożyje już naprawdę długie lata. I mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.
10: Nanga Parbat to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Coraz więcej słońca, coraz więcej pogodnego nieba dziś po południu i wieczorem na Podhalu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła dzisiaj od 19 stopni w Zakopanem do 25 w Nowym Sączu. Po 21 ma być w Limanowej i Krynicy, a 20 w Nowym Targu. Jutro natomiast możliwe będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Po południu znów niebo zacznie się wypogadzać, a temperatura maksymalna wyniesie od 19 w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Część z Was pewnie już po pracy, no bo jesteśmy w czasie po 14. Przypominamy, że mamy czwartek, mamy 2 lipca, no i w kwestii pracy to słońce raczej się napracuje po naszej stronie globu, dlatego że będzie z nami dzisiaj przez 16 godzin i 40 minut, zajść ma punktualnie o 21. A do 17 jest dzisiaj z Wami Łukasz Tymków.

0: Historia podobno kołem się toczy, ale też pisze różne ciekawe scenariusze. No i to może zajrzyjmy, co też działo się ciekawego 2 lipca przed laty. W 1698 roku Anglik Thomas Savery opatentował jeden z pierwszych silników parowych. Dzięki temu potem powstała m.in. kolej, ale też i wielkie maszyny w fabrykach. W 1865 William Booth założył Armię Zbawienia, a w 1928 w Wielkiej Brytanii kobiety, które ukończyły 21 rok życia, otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze. I tu Anglicy byli o 10 lat spóźnieni w stosunku do Polski, bo w Polsce kobiety uzyskały pełne prawa wyborcze, czyli czynne i bierne, 28 listopada w 1918 roku. Kolejny raz okazuje się, że Polacy są mistrzami świata.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
0: No i czas teraz sprawdzić, jak będzie wyglądał weekend na Podhalu ze zmienną pogodą. To taki ogólny wniosek, jaki można wysnuć z przewidywań synoptyków. Przelotny deszcz i całkiem spore przejaśnienia oraz z okresami zachmurzenie małe. Jutro najchłodniej będzie w Zakopanem i w Rabce, gdzie termometry wskażą maksymalnie 19 stopni, a najcieplej w Nowym Sączu, gdzie powinny być 24. W sobotę znów sporo pogodnego nieba, ale nie za gorąco. W Zakopanem na przykład będzie to 18 stopni. W niedzielę jeszcze trochę chłodniej, bo 17 stopni w Zakopanem. No i bardzo możliwe, że przez cały dzień będzie się pił deszcz.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: Przecież wiesz.

0: Mamy lato, mamy też wakacje, no i oczywiście, że pojawi się nasza specjalna ławeczka na antenie Radia Alex. Już jutro bardzo dużo ciekawostek na temat Białego Dunajca. Jak zawsze z wdziękiem i dużą dozą ciekawostek o Białym Dunajcu opowiadać będzie na naszej antenie Władysław Biały. To już jutro po 13:00, bądźcie z nami, no i bawcie się dobrze. A może ktoś z was wybierze się też jutro do Białego Dunajca? To słuchajcie nas uważnie tuż po 15:00, bo pojawi się najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ładrania, dorania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Tatrzańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabałowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z niecekajcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Joho!
4: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
5: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
4: Rysiu, jesteś nieoceniony.
5: No, co wypatrzyłaś?
4: Panel podłogowy Dąb Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
6: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
7: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoserwis Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Po 15 zajrzymy jeszcze do kalendarza ze świętami nietypowymi i zajmiemy się jednym z nich. A już za chwilę zajmiemy się wszystkim tym, co jest ważne i o czym powinniście wiedzieć. Pojawią się u nas najnowsze informacje.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Zakopiańscy strażnicy graniczni doprowadzili do przymusowego wyjazdu cudzoziemca z Polski. Przebywał w naszym kraju wbrew wyrokowi sądu. W części z kraju i ze świata nowe informacje w sprawie 19-latka sprawcy wtorkowego śmiertelnego wypadku w centrum Lublina. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
5: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciaki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, błyska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na zegarach już 15, a przed nami kolejne wydanie wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Zakopanem doprowadzili do wykonania decyzji zobowiązującej do powrotu obywatela Indonezji, który nie opuścił Polski mimo prawomocnych rozstrzygnięć administracyjnych i sądowych. Jak informują służby, decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do wyjazdu została wydana jeszcze w 2024 roku przez komendanta placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Mężczyzna wielokrotnie składał odwołania, jednak były one odrzucane, a Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wcześniejsze rozstrzygnięcie Zakopiańskiej Straży Granicznej. Gdy mężczyzna nie opuścił Polski w wyznaczonym terminie, uruchomiono procedurę deportacyjną. W miniony wtorek cudzoziemiec został zatrzymany przez zakopiańskich strażników granicznych, a następnie pod konwojem przewieziony na warszawskie lotnisko, skąd odleciał do swojego kraju.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Nadeszło oczekiwane ochłodzenie, a wraz z nim opady deszczu. Taka pogoda będzie nam towarzyszyła do połowy przyszłego tygodnia. W najbliższy weekend spodziewane są nawet opady śniegu na najwyższych szczytach Tatr.
14: Wczesnym rankiem w sobotę temperatura może spaść do 6-10 stopni. W ciągu dnia sporo chmur i przejaśnienia, no ale chłodno, maksymalnie w Zakopanem 15-16 stopni. Wysoko w Tatrach uważajmy, bo temperatura spadnie jeszcze wyraźniej, no i tak naprawdę na tych szczytach może być poniżej 5 stopni. Niewykluczone, że na wysokości Rysów czy Gerlacha mogą w weekend, zwłaszcza w niedzielę, pojawić się jakieś opady mieszane, czy krupy śnieżnej, czy śniegu. Przed południem jeszcze w sobotę możliwe słabe opady, natomiast po południu już powinny zanikać. Niedziela nieco gorsza. Przez cały dzień spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, miejscami lokalnych burz, silnych porywów wiatru i niskiej temperatury.
1: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: W dwie soboty w lipcu i w sierpniu w samym centrum Zakopanego na Placu Niepodległości odbędą się potańcówki dla seniorów. Mile widziani są partnerzy dla czujących rytm pań.
15: To jest taka radość. Wszystkie koleżanki koleżanki moje są poinformowane, czekają na to.
16: Jaka muzyka będzie towarzyszyła tej potańcówce?
17: Wyśmienita, proszę pani, bardzo dobra, młodzieżowa, bo przecież to nie tylko muzyka retro, która nas, że tak powiem, charakteryzuje.
1: Z prezeską Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzatą Morawec-Gordon i przewodniczącą Zakopiańskiej Rady Seniorów Ewą Czamańską rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Anna Grudek. Dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Teraz Ewa Kwaśny i najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata.
18: 19-letni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy. Ustaliła prokuratura, która wnioskuje teraz o areszt dla Patryka M. Na linii Dominik Smaga. Dominiku, co grozi podejrzanemu?
19: Od 5 do 20 lat więzienia. Tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy. Dzisiaj w szpitalu usłyszał zarzuty.
20: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
19: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, bo zdaniem prowadzących śledztwo mógłby on nakłaniać świadków do fałszywych zeznań. Gdy był nieletni, był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
18: Minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u spotkają się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Temat spotkania: reforma służby zdrowia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Kacperem Wróblewskim. Kacprze, czy na to spotkanie politycy idą z jakimiś konkretnymi propozycjami?
21: Niekoniecznie. Moi rozmówcy podkreślają, że to oni czekają na propozycję szefowej resortu zdrowia Jolandy Sobierańskiej-Grędy.
22: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby.
21: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Według moich informacji spotkania z ministrem zdrowia oczekuje także Lewica i PSL. To właśnie te dwa ugrupowania mają swój plan na reformę służby zdrowia. Niewykluczone, że po serii spotkań w ministerstwie powstanie jedna ustawa uwzględniająca poszczególne propozycje.
18: A z jakimi pomysłami wybierają się na to spotkanie przedstawiciele resortu zdrowia? Według naszych informacji to wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także maksymalny pułap wydatków, jaki szpital może przeznaczać na wynagrodzenia medyków.
0: Odpoczywamy od upałów, ale jeszcze dzisiaj bardzo możliwe, że przydadzą się parasole, zwłaszcza w Zakopanem. Przewidywany jest jeszcze przelotny deszcz. Przelotnie może padać także i jutro, ale nie przez cały dzień, raczej w okolicach południa. Tymczasem dzisiejsze późne popołudnie i wieczór to czas raczej pogodny i z temperaturą od 19 do 23 stopni. Jutro bardzo podobnie będzie, od 19 w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że czujecie się wspaniale po 15. My mamy wciąż czwartek, mamy wciąż drugi dzień lipca i dzisiaj w ramach świąt nietypowych mamy Dzień Dziennikarza Sportowego. Na ten temat nieco więcej już za chwilę na naszej antenie, a teraz niech wjedzie muzyka, na którą zaprasza was Łukasz Tymków.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Kalendarz świąt nietypowych wskazuje nam dzisiaj Dzień Dziennikarza Sportowego. Ma to oczywiście związek z historią, a dokładniej z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które odbywały się właśnie w 2 lipca w 1924 roku. Wtedy to ci wszyscy, którzy relacjonowali to wydarzenie, stwierdzili, że dziennikarz sportowy to powinna być zupełnie osobna profesja. A dlaczego? Ano dlatego, że reporter sportowy, czy też dziennikarz, musi rozumieć reguły gry. Nie tak ogólnie, ale na poziomie, który pozwala oceniać mu na przykład to, czy dobrą decyzję podjął sędzia lub też trener. Dlatego dziennikarz sportowy jest narażony naprawdę na ogromne emocje.
1: Kopijmy tę piłkę daleko, gdzieś w kierunku bramki. Arbiter pokazuje, że będzie doliczał te sekundy, które przeleciały. Panie sędzio, zegarek, prawy przegub. Koniec! Skończył! Turek skończył mecz!
0: Kolegom po fachu, którzy zajmują się sportem, wszystkiego najlepszego.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na Podkolu zdecydowanie odpoczywamy od upałów. Dziś maksymalnie na termometrach będzie 19 stopni. W drugiej połowie dnia więcej pogodnego nieba, zwłaszcza w Zakopanem i Nowym Targu, gdzie jeszcze może przelotnie padać. Najcieplejszym miastem w naszym regionie będzie Nowy Sącz, gdzie termometry dzisiaj wskażą 23 stopnie Celsjusza, a weekend, czyli piątek, to będzie dzień, w którym... A weekend, czyli piątek, rozpoczniemy od w miarę pogodnego nieba, potem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a po południu znów wyjdzie słońce, no i nie będzie bardzo mocno prażyło, bo temperatura maksymalna jutro będzie wynosiła do 19 stopni w Zakopanem, do 24 w Nowym Sączu.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: W sobotę pogoda może być kapryśna na Podhalu. Być może jest to dobry pomysł, żeby wybrać się na przykład do zamku w Niedzicy. Tam będzie wieczór pełen magii, sztuki i dialogu kultur, a wszystko w otoczeniu oczywiście zamkowych murów. Początek wernisażu, na który teraz Was zapraszamy, to godzina 18, a wystawa nosi tytuł Powinowactwo różnic, czyli prace polskich artystek Izabeli Kostiukow i Jolanty Kontek i Węgra tworzącego na Słowacji Otto Szabo. Przypominamy, zamek w Niedzicy, a szczegóły również znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Hej, ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to Twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w Twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację Twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
11: Ja się

0: No to już niedługo, następni nasi słuchacze pewnie skończą pracę. Za chwilę będzie 16. U nas pojawią się oczywiście najnowsze wiadomości. Po 16 też będą bardzo ciekawe doniesienia z regionu. Bądźcie z nami i z muzyką wybraną na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani! Piątek o 20 zaproszony na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciaki wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cecha wielkopiaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
2: Po reklamie.
0: A teraz będą ważne informacje z wieży zegarowej. Minęła 16. Zaczynamy wiadomości.
6: Warszawska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Po medialnych doniesieniach w tej sprawie szpital rozwiązał już umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Przed warszawską prokuraturą okręgową jest wóz satelitarny i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj. Jakubie, jak śledczy tłumaczą swoją decyzję?
7: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba tłumaczył dziś, że w związku z tym, że śledczy opierają się na razie wyłącznie na anonimowych informatorach, mogą wszcząć jedynie postępowanie sprawdzające, a nie śledztwo, a tym bardziej nie mogą nikomu w tej sprawie postawić zarzutów.
8: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
7: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach osobnego postępowania. Piotr Skiba przekazał jednak, że prokuratorzy ustalili, że doszło do sfałszowania nie 20, lecz 3 kart.
6: Nikt bezpośrednio nie przyczynił się do śmierci 37-letniej mieszkanki lubelskiej Włodawy, która w styczniu tego roku po kłótni z mężem wysiadła z samochodu bez ciepłego ubrania, po czym oddaliła się pieszo. Temperatura sięgała wtedy minus 15 stopni Celsjusza. Krzysztof Zasada poznał szczegóły opinii dotyczącej przyczyn śmierci kobiety. Krzysztofie, co ustalili biegli?
9: 37-latka zmarła z wychłodzenia. W chwili śmierci była mocno pijana. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na jej ciele, rękach i twarzy stwierdzono wprawdzie zadrapania, ale prawdopodobnie powstały podczas przemierzania przez kobietę łąk w okolicach rzeki Włodawka, gdzie natrafiono na jej ciało. Biegli wyjaśnili też kwestię tego, że kobietę znaleziono częściowo rozebraną. Jak twierdzą, to typowe zjawisko w przypadku osób pod wpływem alkoholu, które są narażone na niskie temperatury. Ta faza hipotermii znana jest jako paradoksalne rozbieranie. Ta opinia była ostatnią zamówioną ekspertyzą w śledztwie. Teraz prokurator zdecyduje o tym, w jaki sposób zakończy postępowanie prowadzone w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Coraz więcej słońca, coraz więcej pogodnego nieba dziś po południu i wieczorem na Podhalu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła dzisiaj od 19 stopni w Zakopanem do 25 w Nowym Sączu. Po 21 ma być w Limanowej i Krynicy, a 20 w Nowym Targu. Jutro natomiast możliwe będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Po południu znów niebo zacznie się wypogadzać, a temperatura maksymalna wyniesie od 19 w Zakopanem do 24 w Nowym Sączu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: No to jeszcze jeden dzień i weekend. Mamy czwartkowe popołudnie 2 lipca. Mamy też imieniny Jagody, Marii i Urbana, a także Międzynarodowy Dzień UFO i Dzień Dziennikarza Sportowego. A na wspólny czas przy muzyce wybranej na lato zaprasza Was Łukasz Tymków.

0: Jeśli słuchacie nas w Zakopanem lub okolicach, to jest ważne ogłoszenie, ważna potrzeba, którą mam nadzieję wypełnicie. Chodzi o to, że Zakopane apeluje o adopcję psów, a wszystko to ma związek z nagłym zakończeniem działalności schroniska w Nowym Targu. W Zakopanem nie ma takiego miejsca, które mogłoby czasowo przyjąć wszystkie zwierzęta. W Nowym Targu obecnie w placówce przebywają 273 psy z 43 gmin z całego województwa. No więc jest apel do was, żebyście pomogli w tej sprawie i adoptowali zwierzaka. Chętni do pomocy powinni zgłaszać się do schroniska dla zwierząt w Nowym Targu. A już za chwilę w Radio Alex pojawią się informacje o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: No i czas teraz sprawdzić, jak będzie wyglądał weekend na Podhalu ze zmienną pogodą. To taki ogólny wniosek, jaki można wysnuć z przewidywań synoptyków. Przelotny deszcz i całkiem spore przejaśnienia oraz okresami zachmurzenie małe. Jutro najchłodniej będzie w Zakopanem i w Rabce, gdzie termometry wskażą maksymalnie 19 stopni, a najcieplej w Nowym Sączu, gdzie powinny być 24. W sobotę znów sporo pogodnego nieba, ale nie za gorąco. W Zakopanem na przykład będzie to 18 stopni, w niedzielę jeszcze trochę chłodniej, bo 17 stopni w Zakopanem. No i bardzo możliwe, że przez cały dzień będzie się pił deszcz.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Rozpoczął się lipiec, wakacje też już można powiedzieć w pełni. No i to jest czas, kiedy w Radiu Alex pojawi się nasza ławeczka. Ta ławeczka to nic innego jak po prostu wizyty z naszym mikrofonem. No i z osobowością niesamowitą, jaką jest Władysław Biały w różnych miejscach w regionie. A jutro znajdziemy się w Białym Dunajcu. Bardzo wiele rzeczy na jego temat będziemy opowiadali. Będą to też rzeczy, o których mało kto wie. A więc myślę, że warto przyłożyć ucho do Radia Alex jutro po 13.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
1: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049. Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: No i przyszedł ten moment, przyszła ta chwila, kiedy trzeba powiedzieć do widzenia, a raczej do usłyszenia. No i to właśnie mówi wam Łukasz Tymków, który kończy teraz swój program na naszej antenie. Natomiast już za dosłownie chwilę rozpocznie się po godzinach. I oczywiście, że będziecie mieli okazję doskonale bawić się z naszą muzyką wybraną na lato. No to do jutra, cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
3: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina krucabomby i owieczek i renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Lapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Jest czwartek, 2 lipca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
21: Groźny pożar zboża w Giełczycach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Spaliło się 70 hektarów jęczmienia.
22: Początkowo wyglądało to bardzo źle. 9 zastępów straży, dromader również uczestniczył w akcji gaśniczej. No i oczywiście dzięki sprzętowi od rolników też udało się bardzo szybko ten obszar oborać dookoła. Nikomu nic się nie stało, bardzo duży obszar. Dodatkowo jeszcze wiatr towarzyszył również tej akcji. Także na tą chwilę mogę powiedzieć, że wszystko jest opanowane, natomiast są duże straty.
21: Powiedział nam przed momentem starszy kapitan Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. W Kołobrzegu pijani rodzice dwulatka zaatakowali policjantów. Oboje usłyszeli już zarzuty. Anna Pałamar. Aniu, najważniejsze pytanie. Co z dzieckiem?
23: Chłopiec jest cały i zdrowy. Był zadbany. Trafił do pogotowia opiekuńczego. Policjanci zostali wezwani z powodu głośnej awantury na klatce schodowej w jednym z kołobrzeskich bloków. Podczas interwencji rodzice dziecka zaczęli szarpać i kopać funkcjonariuszy. Trzeba było wezwać kolejny patrol. Okazało się, że 19-letnia matka chłopca miała 2 promile alkoholu w organizmie, a 21-letni ojciec prawie 2,5. Oboje trafili do policyjnego aresztu za atak na na policjantów grozi im do 3 lat więzienia. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny.
21: A teraz wielki tenis. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Nasza tenisistka wygrała 2-0 w setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Na kortach Wimbledonu w Londynie ten pojedynek oglądał nasz korespondent Bogdan Frumorgan. Bogdanie, na taki mecz właśnie chyba czekali polscy kibice.
0: Za każdym razem, gdy po wygranej piłce Świątek zaciskała pięść, widać było jej dawny głód zwycięstwa. Przez cały czas imponowała skupieniem. Ograniczyła też liczbę błędów na rzecz zjawiskowych uderzeń, do których zdążyła nas przyzwyczaić. Komentatorzy zachwycają się postawą Świątek na korcie. Polka zagrała dziś bez kompleksów, całkowicie odcinając się od nerwowej wygranej w pierwszej rundzie. Choć trawa wciąż nie jest jej ulubioną nawierzchnią, Iga Świątek udowodniła dziś, że potrafi nad nią w pełni zapanować.
20: Zakopanem i w okolicach niebo prawie bezchmurne z zachmurzeniem małym, na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr, a barometry pokazują okolice 1003 hektopaskali. Biometr jest już korzystny. Rozpoczynamy nasz czwartkowy program po godzinach. Dzisiaj mówić będziemy dużo o dziennikarzach sportowych, bo mają oni swój dzień, ale także mamy Międzynarodowy Dzień UFO i o UFO nie zabraknie także ciekawostek. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Dziś obchodzimy Dzień Dziennikarza Sportowego. Jak wiemy, zawód to niełatwy i często na żywo potrafią ci dziennikarze strzelić jakieś lapsusy językowe. W tej godzinie dowiemy się m.in. skąd w ogóle wziął się Dzień Dziennikarza Sportowego.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
6: Hej kochani, jak weekend to ino, na bani. Piątek o 20 zaprosamy na Elvis Presley Show. Największe przeboje króla rock'n'rolla. A w sobotę zagrodlowo z folk-popowo Andrzej Bachleda. Dzieciokie wyszaleją się w mini parku rozrywki. Cekka wielkopiaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort bania w Białce Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
5: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Dziś 2 lipca, więc dziś świętują wszyscy dziennikarze sportowi. Przy okazji także pozdrawiam naszych kolegów z redakcji. No ale jest to data z konkretnym uzasadnieniem, bowiem nawiązuje do pewnej chwili, do pewnego momentu, w której to dziennikarze w końcu sportowi po raz pierwszy, że tak powiem, sformalizowali, zebrali się w jedną całość, sformalizowali swoją obecność w świecie mediów i sportu. Tego właśnie dnia w 1924 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu powołano do życia tak zwana AIPS, czyli Association Internationale de la Presse Sportive, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Oho, 60. rocek! Mają dziś bajania! Śpiew, taniec, muzyka! Ład rania do rania! Moi śliczni już od 8 do 12 lipca w Bukowinie Taczańskiej diamentowe gody, jubileusowe 60. sabaowe bajania. Po bukowiańskich wierchach będzie się niesła muzyka i śpiew z całej Polski. To ty z Niecekojcie, ba do Dumuldowego w Bukowinie przybywajcie, a pozdrawia Bartek Kosorek! Johoho!
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na Biedronce.

0: To była oczywiście pani Pinky, Blow Me. A wy słuchacie programu Po Godzinach. Już za chwilę będzie 18:00. Wtedy zapraszam na najnowsze informacje.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Powitanie lata na Orawie. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza na wyjątkowe spotkanie. Oprócz zwiedzania, 5 lipca od godziny 14 usłyszymy opowieści przy bacówce. Zobaczymy dawne sianokosy, pokaz wyrobu serów oraz letni kiermas. Nie zabraknie też naszych gospodyń, więc przyjedźcie i wy, by zobaczyć, jak lato spędzali nasi dziadkowie. Szczegóły na www.orawa.eu.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, drugi dzień lipca, minęła godzina 18:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że jutro rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
10: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
11: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie?
10: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
11: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
10: Nie przewiduję.
9: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Prezydent Donald Trump znów porusza kwestię wydatków na obronność i krytykuje członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na swoim portalu zauważył, cytujemy, Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj i to z ogromną przewagą, aby chronić te państwa i nie odnoszą z tego żadnych korzyści, a następnie podaje przykładowe kwoty. Temat wydatków na obronność będzie jednym z dominujących na przyszłotygodniowym szczycie Sojuszu w Ankarze, powiedział naszemu korespondentowi w Waszyngtonie prezydent minister Marcin Przydacz.
12: Polska nie ma sobie tutaj nic do zarzucenia, no ale są takie państwa na zachód od Polski, które nie wypełniają jeszcze tych progów i ważne jest, aby ich do tego motywować.
13: A czy na tym szczycie mogą być już jakieś ogłoszone decyzje w sprawie Polski, obecności wojskowej, zwiększenia, czy też bazy?
12: Nie, myślę, że to będzie decyzja samej amerykańskiej strony w ramach naszych dwustronnych relacji, właśnie relacji bilateralnych, więc tutaj należy się spodziewać raczej pracy pomiędzy Waszyngtonem i Warszawą. I raczej finalne decyzje, jestem przekonany, nie zostaną ogłoszone w perspektywie następnych dni, tylko będzie nieco później, będzie trzeba po prostu na nie nieco poczekać.
9: Z ministrem Marcinem Przydaczem rozmawiał Paweł Żuchowski.
0: Niebo całkiem ładne, niebrzydkie bym powiedział, a nawet bardzo ładne. Na termometrach 18 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1500-1003 hektopaskali. Ciepło i sucho, choć na szczęście nie upalnie. Wiatr od czasu do czasu w porywach lekko sobie zawieje, ale też nie będzie zbytnio wyczuwalny. Słuchacie programu Po Godzinach, a do 19:00 między innymi newsy i plotki ze świata show biznesu, kilka wpadek i lapsusów językowych tych, którzy komentują nam wydarzenia sportowe. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: dzisiaj kłaniamy się nisko i pozdrawiamy wszystkich dziennikarzy sportowych, no szczególnie oczywiście tych radiowych. A przygotowanie do takiego jednego meczu to nie jest tam kilka minut, to można powiedzieć po sportowemu istny maraton, no bo komentatorzy i reporterzy przecież muszą poświęcić dużo czasu, a nawet podobno do kilkunastu godzin, żeby przeanalizować wszystkie statystyki, przygotować, choć teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo mamy komputery, ale kiedyś wszystko trzeba było ręcznie pisać. Trzeba było sobie poprzypominać historię, taktykę, żeby potem w trakcie móc sypać jakimiś ciekawostkami, a nie tylko kto do kogo podaje.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekrom, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie o Hubercie Hurkaczu, o którym rzadko mówimy, chyba że chodzi właśnie tylko o tenis i pieniądze, a teraz chodzi też i o kobiety. Choć warto przypomnieć, że odniósł właśnie kolejne zwycięstwo na Wimbledonie, pokonując Austriaka Sebastiana Hoffnera bez straty seta. A teraz na konferencji prasowej dziennikarze zwrócili uwagę na nową osobę w boksie Hurkacza. No i choć jeszcze w styczniu, przypomnę, zapewniał, że jest singlem, to tym razem jasno wskazał, że jest to jego dziewczyna. A kimże jest to? Hanna Walicka, pochodząca dziewczyna z Łodzi. Niczym się specjalnym nie wyróżnia, ale jak niektórzy twierdzą, już samo to, że jest z Hubertem, może być zadatkiem na celebrytkę. No, takie czasy, takie czasy.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Dziś dzień dziennikarza sportowego. Oczywiście nie może zabraknąć wpadek i lapsusów tychże właśnie komentatorów sportowych. Oni mówią językiem, którego nie ma, powiedział kiedyś o sprawozdawcach sportowych Stanisław Tym, no i trudno mu nie przyznać w tym racji. Przypomnę tylko słynne już: panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie, Turku, kończ ten mecz, krzyczał swego czasu Tomasz Zimoch, lub na przykład słynne zdanie Bogdana Tomaszewskiego: cudowne dziecko dwóch pedałów, mówiąc oczywiście o wyjątkowym kolarzu. No, tych lapsusów można by było tyle przypominać i tyle wymieniać, że zabrakłoby nam programu. No to przypomnę jeszcze, jak swego czasu Krzysztof Miklas mówił o Adamie Małyszu: tygrys na rozbiegu, jastrząb w powietrzu, to składa się na polskiego orła.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: To jest muzyka wybrana na lato, a wy słuchacie programu Po godzinach. Już za chwilę będzie 19:00, zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
2: Po reklamie.
0: Jest 2 lipca, czwartek, minęła godzina 19:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Decyzja władz w Budapeszcie umożliwia wydanie międzynarodowych listów gończych za politykami suwerennej Polski. Otwiera też drogę do zwrócenia się Polski do amerykańskiej administracji o deportację Zbigniewa Ziobry. Bez konkretów i bez przełomu po spotkaniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Rozmowy, które trwały 1,5 godziny, dotyczyły pomysłów na reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidację tzw. kominów płacowych. My od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
5: Dzień dobry,
4: Kuba, co po tym spotkaniu przekazała minister zdrowia?
5: Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego właściwie nic konkretnego nie wynika.
6: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
5: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała odpowiadać na pytania, a jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy i uniemożliwiała jej im zadawanie tych pytań, których było przecież dużo, m.in. o aferę w Szpitalu Południowym.
7: Pani minister, nie chce pani odpowiadać na pytania.
5: Pani minister, czy może się pani zatrzymać?
6: Odpowiemy, na pewno będą.
5: Ale co to znaczy? Po spotkaniu pytałem polityków Koalicji Obywatelskiej, czy rozmawiali z minister zdrowia o aferze w warszawskim szpitalu. Konkluzja była taka.
8: Gdyby nie fakt, że ten konkretny lekarz miał legitymację partyjną i że składał oświadczenia majątkowe, ten problem, który skupiał się w jego osobie, nigdy by nie dotarł do opinii publicznej.
5: Mówił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Z Sejmu Jakub Rybski.
4: Po rekordowych upałach czeka nas tygodniowe ochłodzenie. Przed nami pochmurny i deszczowy weekend oraz cały przyszły tydzień. Później wrócą upały. Pogodowe mapy sprawdza Michał Krasoń. Michale, co nas konkretnie czeka w najbliższych dniach?
9: W weekend będzie pochmurno, przelotnie, padać będzie praktycznie w całym kraju. Intensywne opady synoptycy prognozują na północy Polski. Taka pogoda utrzyma się aż do przyszłego czwartku, mówiła mi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Temperatury lokalnie będą dochodzić właśnie do 20, do 22. Natomiast z końcem przyszłego tygodnia, czyli przyszły weekend, już zapowiada się ze zdecydowanie wyższymi wartościami.
9: Wtedy na termometrach na zachodzie nawet 34 stopnie, na wschodzie maksymalnie 29 kresek.
0: W okolicach 17 stopni Celsjusza na termometrach. Całkiem niebrzydkie niebo, a nawet powiedziałbym bardzo ładne. Barometr korzystny, słaby wiaterek i ciśnienie w okolicach 1005 hektopaskali. W kolejnej godzinie naszego popołudniowo-wieczornego spotkania już o dziennikarzach sportowych mówić nie będziemy, ale zaczniemy mówić o UFO, bo to jest dzisiaj dzień także dla tych, którzy interesują się tym tematem. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Może niektórzy się będą śmiać, ale dzisiaj, 2 lipca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. Nie kosmitów, tylko tych obiektów. A co to jest UFO? To jest, jak już wspomniałem, niezidentyfikowany obiekt latający i to w świetle współczesnej nauki po prostu jest to wszelkie zjawisko lub obiekt na niebie, którego świadek lub urządzenia rejestrujące nie potrafią zidentyfikować, a przynajmniej natychmiast. No i choć termin ten kojarzy się z życiem pozaziemskim, brak jest jakichkolwiek twardych dowodów naukowych potwierdzających, że którykolwiek z tych obiektów był statkiem obcej cywilizacji. O tym jeszcze dzisiaj do końca naszego programu porozmawiamy, bo mam kilka ciekawostek o UFO, a tych nie brakuje.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Radio Alex.

Skoro o UFO mówimy, to nie możemy pominąć naszego polskiego akcentu. Tym najgłośniejszym polskim incydentem jest tak zwana sprawa w Emilcinie z 1978 roku, no gdzie lokalny mieszkaniec miał rzekomo zostać wciągnięty do wnętrza pojazdu przez istoty pozaziemskie. No i do dziś jest to jedna z najbardziej znanych i dyskutowanych historii tego typu w kraju, no choć oczywiście sceptycy wykazują brak materialnych dowodów, ale co roku także mamy przecież przyjemność w Emilcinie brać udział w takim fajnym pikniku, trochę z przymrużeniem oka, ale jednak, no właśnie, czy coś jest na rzeczy?

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO. Niektórzy się pewnie śmieją, a inni są tym mocno zainteresowani. Tak jak chociażby swego czasu amerykańskie siły powietrzne, które w latach 1947-69 brały udział w tak zwanym projekcie Blue Book, którego celem było badanie UFO. No i zbadano ponad 12 tysięcy zgłoszonych obserwacji. Co ciekawe, 701 z nich nie zostało wyjaśnionych, przynajmniej w tamtym momencie. A tychże przecież niewyjaśnionych sytuacji cały czas przybywa.
1: Radio

0: To jest muzyka wybrana na lato, a na naszej antenie w programie Po godzinach już za chwilę będzie 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości. I love you, pum, pum, girl.
1: Radio Alex.
0: Jest czwartek, 2 lipca i godzina 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
2: Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jakubie, co w praktyce to oznacza?
3: Oznacza to, że cała trójka straciła dokumenty, które dawały im ochronę międzynarodową.
4: W przypadku pana Romanowskiego ma to kluczowe znaczenie, dlatego że on najprawdopodobniej przebywa na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli polski rząd go zlokalizuje, to każde państwo unijne powinno dokonać zatrzymania, wszcząć wewnętrzną procedurę przekazania, a potem w efekcie przekazać.
3: Mówił adwokat Zbigniew Roman. Jak dodaje, nieco pewniej może czuć się Zbigniew Ziobro. Nie został za nim wystawiony europejski nakaz aresztowania, a sam przebywa poza Unią Europejską. Zdaniem mecenasa, polskie władze mają teraz solidne podstawy, żeby wystąpić do USA z wnioskiem o ekstradycję.
2: Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o prywatny akt oskarżenia złożony przez członka zarządu Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarzucił on premierowi zniesławienie. Chodzi o wypowiedź premiera z kwietnia. Przed posiedzeniem rządu Tusk stwierdził, powołując się na informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że zonda krypto przelało prawie 500 000 złotych na rzecz Instytutu. Szczawnica rozpoczyna wakacje mocnym akcentem kulinarnym. W uzdrowisku jutro zaczyna się 2. Lamp Festival. W ubiegłym roku ugotowali największą porcję gulaszu jagnięcego, a tym razem będzie inny rekord związany z owczymi serami.
5: Ta edycja naszego festiwalu jest dwudniowa pod nazwą główną Szczawnica Lamp Festival i dokładamy dodatkowy dzień smagosypka, gdzie jutro właśnie będziemy ustanawiać rekord porcji bryndzówki. Przepysznej zupy prosto z hala. Jutro będzie wszystko wokół mleka, sera, brędzy, tej z indycy, a sobota jest zarezerwowana wyłącznie dla jagnięciny. I przez te 2 dni będzie można zasmakować Szczawnicy podczas naszego festiwalu.
2: Kusił burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
0: Zachmurzenie małe do umiarkowanego, na termometrach, chyba tylko powinienem powiedzieć, 15-16 stopni Celsjusza, na barometrach 1005-1008 hektopaskali i wieje słabieńki wiatr prawie niewyczuwalny. To jest program Po godzinach, a do 21 jeszcze zostaniemy przy temacie UFO. Sprawdzimy, czy można się ubezpieczyć na wypadek porwania oraz więcej powiem o strefie 51. Do godziny 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Nie brakuje wśród nas takich, którzy wiedzą w niezidentyfikowane obiekty latające, ba mało tego, wierzą w życie pozaziemskie, no i obawiają się tego, że kiedyś mogą po nich przylecieć. Dlatego w Stanach Zjednoczonych można wykupić polisę ubezpieczeniową na wypadek porwania przez kosmitów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Dla wszystkich fanów i zwolenników UFO nie jest obca nazwa Strefa 51. To ściśle tajny poligon sił powietrznych USA. Jest to część bazy Edwards, który oficjalnie służy do testowania eksperymentalnych samolotów wojskowych, technologii stealth czy systemów radarowych. Miejsce to oczywiście od dekad pobudza wyobraźnię ze względu na swoją niedostępność i na to, że podobno właśnie tam przetrzymywano różnego rodzaju dowody na to, że UFO istnieje oraz życie pozaziemskie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: to muzyka wybrana specjalnie na lato, a to jest program po godzinach. Zbliżamy się do 21:00, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 21:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna w sprawie nieprawidłowości w czasie tegorocznych matur. Chodzi o zdjęcia arkuszy, które zostały opublikowane w internecie w trakcie egzaminu. W Warszawie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o te sprawy dopytywał Michał Dobrołowicz. Michale, ile tegorocznych egzaminów zostało unieważnionych?
8: Prawie 100 egzaminów maturalnych już jest unieważnionych właśnie z powodu wniesienia niedozwolonego urządzenia, czyli najczęściej smartfona, na salę egzaminacyjną, ale to nie koniec, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
9: Również mogą się pojawić unieważnienia, które polegają na niesamodzielnym rozwiązaniu zadań i jestem jeszcze na etapie właśnie takich unieważnień, dlatego że egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość.
8: Równolegle prokuratura wyjaśnia sprawę okoliczności, w których tuż po rozpoczęciu egzaminu m.in. z języka polskiego, z matematyki czy z geografii, ktoś zrobił zdjęcia arkuszy i opublikował je szybko w mediach społecznościowych. Egzaminatorzy liczą na wyniki tych postępowań w najbliższych tygodniach.
7: Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych absolwenci szkół średnich poznają w najbliższą środę, 8 lipca. Cud w wenezuelskim mieście La Guaira. Ekipom ratowników z kilku państw udało się wydostać na powierzchnię żywego mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami centrum handlowego zawalonego w wyniku trzęsień ziemi. Tak witano na powierzchni 44-letniego Hernana Gila. Akcja trwała nieprzerwanie przez 114 godzin. Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, podawano wodę i odżywiano go, ale wydostanie go na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego było skomplikowane. Gruzowisko było niestabilne, w dodatku dochodziło do wstrząsów wtórnych i nowych zawaleń. Natura nie sprzyja wypoczywającym nad Bałtykiem. Dziś zamkniętych tam było ponad 40 kąpielisk. W zachodniopomorskim czerwone flagi wywieszono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wydano dla 30 kąpielisk, m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie i Wiciu. Z kolei w Pomorskiem zamkniętych dziś było 12 miejsc, w Gdańsku i Sopocie powodem jest zakwit sinic.
0: Do 15 stopni Celsjusza na termometrach, wiatr bardzo słaby, a ciśnienie w okolicach 1005 hektopaskali. Więcej na temat pogody tej nocnej i jak wyglądać będzie jutro dzień, już za godzinę po 22:00 zapraszam na naszą wydłużoną prognozę. Słuchacie programu Po Godzinach. Zostawiam Was z muzyką wybraną specjalnie na lato. Do 22:00 witaj, zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
5: Drogi wojewódzkie z natężeniem ruchu jak na autostradzie. Tak wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są odcinki na trasach wojewódzkich, którymi każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Igor Skrzypek, to które trasy są najbardziej zatłoczone?
6: Tu w Warszawie według Generalnej Dyrekcji średnio 48,5 tysiąca pojazdów pokonuje odcinek Zielonka-Warszawa. To droga numer 631 i to jest rekord spośród dróg wojewódzkich. Codziennie jest tu niezwykle tłoczno, ale trzeba pamiętać, że to trasa dwujezdniowa, a są w Polsce drogi węższe i również z ogromnym ruchem. Droga wojewódzka 946 w województwie śląskim w Żywcu, odcinek w układzie 2 plus 1 pas. Tam dziennie przejeżdża ponad 30 tysięcy pojazdów. To więcej niż na autostradzie A2 między Łodzią a Poznaniem.
5: Kraje Unii Europejskiej podzielone w sprawie ograniczenia ochrony tymczasowej dla ukraińskich poborowych. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej z zeszłego miesiąca, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony Ukraińcom, którzy powinni służyć w wojsku. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegają podziały w Unii w tej sprawie?
7: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
5: Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
4: Czas na naszą wydłużoną prognozę pogody. W nocy temperatura spadnie nad ranem nawet do 10-11 stopni Celsjusza, ale będzie brak opadów i będzie ładne słońce jutro o poranku. No i ten dzień rozpocznie się fajnie, ale zaraz później mogą pojawić się niestety znowu opady deszczu. A te na zmianę z przejaśnieniami mogą nam towarzyszyć przez cały jutrzejszy dzień. Temperatura jutro maksymalna do 19 stopni Celsjusza. To jest ten czas, kiedy należy się pożegnać. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia jutro o 17 w pogodzinach.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
8: Fajne. Let me see you dance, babe.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.